0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski zobaczymy nawet do 21 stopni, czyli kolejny bardzo ciepły dzień, jak i nadchodzące zresztą. Dodatkowo słaby wiatr powieje z zachodu, dość pogodnie, o czym świadczyć w tej chwili może gwieździste niebo nad naszymi głowami. Co prawda w niektórych miejscach mogą jeszcze pojawiać się mgły, więc jadąc przez las i przez bardziej podmokłe tereny, uważajcie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: szósta.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Alertowa wpadka Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Program CPN znów dyktuje ceny paliw na stacjach. Tydzień noblowski rozpoczęty. Wczoraj ogłoszono laureatów w dziedzinie medycyny. Miriam Lipińska. Lubuskie zamiast lubelskiego dostało wczoraj alerty RCB o zagrożeniu z powietrza w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło wieczorem za pomyłkę i wysyłkę SMS-ów do województwa leżącego na zachodzie Polski. A to już kolejna alertowa wpadka RCB. W niedzielę trafiły na Lubelszczyznę SMS-y nie do końca czytelne, z urwaną treścią.
5: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
4: Opisuje wiadomość z niedzieli Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik. Na stację paliw wrócił rządowy program CPN, czyli niższa akcyza i VAT na benzynę i olej napędowy. Kierowcy za litr płacili o złoty 40 mniej.
6: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
4: Mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert, a dziś litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,79, czyli o 6 groszy więcej niż wczoraj, a diesel 7,82, czyli 6 groszy mniej. Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie ogłoszono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
7: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
4: A dziś Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki. 42-letni Polak zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Pelerin, tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. I na koniec jeszcze sport. 4 wygrane i 2 remisy. Tak wyglądał bilans piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Ale do wczoraj, bo wieczorem Polska po raz pierwszy w historii poniosła porażkę z tym rywalem. Przegraliśmy 0-1. Wystarczył błąd Bednarka, podyktowany rzut karny i w 84 minucie 11 na gola zamienił Basić.
8: Takich rzutów karnych się po prostu nie dyktuje. Ta piłka w ogóle nie dochodziła do zawodnika.
4: Komentował selekcjoner naszej kadry Jan Urban. Na 2 kolejki przed końcem fazy grupowej w naszej tabeli prowadzi Szwecja, która ma 2 punkty więcej od Bośni i aż 6 więcej od Polski. Stawkę z kompletem porażek zamyka Rumunia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No cóż, do tego wczorajszego meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną pewnie dzisiaj jeszcze o poranku nieraz wrócimy. W każdym razie teraz proponuję chwilę ciszy dla naszej kadry. No i możemy zaczynać. Burning Down na początek. Damian Kliniński, cześć, dzień dobry. Witam serdecznie we wtorkowy poranek. Skoro świt, cześć.

0: Tak zwykle mąż żonie odpowiada, jak nie chce wyjść z imprezy. Ostatni. 10 minut po godzinie 6. Raz jeszcze Damian Klimiński, raz jeszcze cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Co dziś w kalendarzu? Dziś wtorek. Dzisiaj 6 października na nas czai się od samego rana. I dzisiaj wschód słońca już za kilka chwil o 6.53. Musimy na niego jeszcze odrobinę tylko poczekać, a dzień zapowiada się naprawdę przyjemnie i naprawdę pogodnie. Dzień Borsuka między innymi w kalendarzu świąt nietypowych na nas czeka. Borsuka, jakiego borsuka zapytacie? Oj, nie dam się wciągnąć w tę grę. Tym bardziej, że 50% z was podejrzewam zna tę rymowaną, niezbyt grzeczną odpowiedź. My gramy dalej. Co za moment w Radiu Centrum o poranku, żeby dobrze się wstawało, dobrze zaczynało dzień. David Guetta, będzie także Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra. Coś z tych nieco starszych, ale absolutnie niezakurzonych płyt. Już za moment.
1: Reklama.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Reklama.

Xanadu, Olivia Newton-John, Electric Light Orchestra, 18 minut po godzinie 6. No to co, prasa o poranku, co tam dzisiaj piszą, co na tych okładkach mamy? No wiesz, dużo Tańca z Gwiazdami, mimo że to już wtorek. Jeszcze się nie obudziły, nie otrząsnęły. Widzę gazety z niedzielnego Tańca z Gwiazdami. Cóż tam takiego się wydarzyło? Jan Englert, okej. Czyli pojawiła się znana postać, tata, rozumiem, z Helą. Podobno Hela załatwiła mu występ, no czyli był odcinek rodzinny i wszyscy zachwyceni w tym wypadku. Dziś benzyna po 6,79 za litr, tyle powinny kosztować paliwa na stacjach. To kolejna informacja z prasy. Cóż jeszcze ciekawego? Niespodziewana waloryzacja emerytur. Dodatkowo rysie dla polskich żołnierzy. Po 33 latach wojsko dostanie nowe mundury. Bardzo ładne, muszę przyznać. W szczególności tutaj mamy na pani model pokazany. Okej, jak najbardziej wygląda to nieźle. Dłużej nie mógł czekać Marcin Dorociński. Skuteczne porady, czarny bez, komu może przydać się o tej porze roku. Niezawodne przepisy na owocowe jesienne ciasto. No i taka treść też się o poręku niektórym pewnie przyda. My gramy dalej. Chłopaki już teraz. Kuba i Kuba w głośnikach. A o godzinie 6.30 wyjedziemy na drogi i sprawdzimy aktualne utrudnienia. Zostańcie z nami.

0: No i już wszystko jasne i wiadomo, co będziecie nucić dzisiaj w głowie w drodze do pracy. Live is live, na. Chwytliwe, prawda? Skuteczne. I od lat, słuchajcie, ten utwór się nie nudzi. Ma coś w sobie. Zespół Opus za nami. Na zegarach już teraz 6:30. Czas zapiąć pasy i jedziemy.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Informacje dla kierowców.
0: Z tymi mgłami aż takiej tragedii nie ma, jak początkowo prognozowano, przynajmniej w Kaliszu całkiem nieźle to wygląda. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie jednak trwają prace drogowe, no to uwaga, uwaga, w Kaliszu remont ulicy Romańskiej, pojawiły się pierwsze znaki, pachołki, ciężki sprzęt rusza, krótko mówiąc, na ulicy Zgodnej, zaraz po wjeździe z ulicy Lipowej, też utrudnienia w związku z prowadzonymi tam pracami. Mamy także długofalowo przebudowę ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Tamtych utrudnień będzie sporo. Póki co utrudnieniem na pewno dla kierowców jest zamknięty odcinek od Szapoczników do Ronda Dobrzec i w przeciwnym kierunku też ten odcinek drogi jest zamknięty. Mamy trwające prace także na ulicy Skalmierzyckiej. Troszeczkę korkować się o poranku może droga krajowa numer 12, trasa Kalisz-Opatówek, bo tam też prace postępują. Tych prac całkiem sporo. Mają planowo zakończyć się do końca roku, chociaż jeszcze sporo prac do wykonania. Mamy tam ruch wahadłowy. Ostrów Wielkopolski, remont ulicy Wrocławskiej, na trasie także z Ostrowa w kierunku Krotoszyna na drodze krajowej 36. Także na pracę możecie napotkać. Droga wojewódzka 470, tam jeszcze dzieje się coś, jeśli chodzi o prace związane z budową infrastruktury pieszej. Na drogowców można momentami napotkać. Mamy także pracę na S11, to już obwodnica Kępna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg.
4: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: No i jak to z tymi elektrykami? Prognozuje się, że do 2030 roku samochody elektryczne zrównają się cenowo ze spalinowymi we wszystkich kluczowych segmentach rynku w Unii Europejskiej. Dodatkowo zmiany na rynku paliw mogą sprawić, że zakup auta spalinowego po prostu przestanie się opłacać. No patrząc na ceny na plonach w tej chwili, jeśli tak będzie dalej, no to sporo w tym racji z pewnością. Od 2022 roku koszty produkcji baterii w Unii Europejskiej spadły około 1/3, a do 2030 roku mają obniżyć się o kolejne 30%.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 27 minut dokładnie, tyle pozostaje do godziny 7:00.

0: Urban musi odejść. No, pojawiają się takie nagłówki, słuchajcie. Sporo komentarzy, sporo artykułów dotyczących tego, że Jan Urban powinien przestać być już obecnym selekcjonerem reprezentacji Polski w piłce nożnej po tym, co się w ostatnich meczach działo podczas meczów Ligi Narodów. No, a propos wczorajszego meczu, mam bardzo krótki tylko komentarz.
1: Jak do tego doszło, nie wiem. Radio Rano.
0: Zostańcie z nami, za kilka minut sprawdzimy, kto znany przyszedł na świat tego dnia.
2: Reklama. Geely Grupa Lease otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lease. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
2: Reklama.

0: urodzeni.
1: października w kalendarzu. Kto tego dnia ze sławnych, znanych osób przyszedł na świat w tym gronie?

0: z innymi jego, Bobby Farrell, wokalista zespołu Bonnie M, urodzony w 1949 roku. 1952 rok to z kolei Jerzy Engele, polski trener piłkarski. Rok 1953, wtedy na świat przychodzi Jerzy Owsiak, założyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W roku 1979 przychodzi na świat Kamila Barr, polska aktorka, a w 2000 Addison Rae, amerykańska influencerka, tancerka. A okazuje się, że osoby urodzone 6 października są wszechstronnie uzdolnione, ale często brak im wytrwałości. Potrafią współpracować z innymi i mogą osiągnąć wiele w zawodach związanych ze sztuką i medycyną. Lubią luksus i wiele wydają na swoje zachcianki. Chętnie pomagają innym i zazwyczaj cieszą się wielką sympatią otoczenia. Wedle tradycji powinni wystrzegać się nałogów i dbać o kondycję fizyczną. Ich szczęśliwa cyfra to 8. Kamień szlachetny to koral, a sprzyjający znak zodiaku to
1: ryby.
0: A to wszystkiego najlepszego, jeśli dzisiaj świętujecie swoje urodziny. W głośnikach już teraz Miley Cyrus i Midnight Sky, a wschód słońca właśnie w tej chwili.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tymczasem w Świnoujściu wybuchają bomby, ale spokojnie, chodzi oczywiście o kontrolowaną neutralizację min morskich z II wojny światowej. A skoro już o minach mowa, to dodam także, że polscy żołnierze będą teraz ubrani w rysia. O co chodzi? O nowe mundury i nowe maskowanie. Do tematu wrócimy już o godzinie 7:00. Wtedy szczegóły.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Ach ty... Z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
4: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
5: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
0: Reklama.

0: Божем рог. Już nigdy nie zapomnę hoteliku, podróżami, choć już minął.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
3: Na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj nawet do 21 stopni, więc kolejny bardzo ciepły jak na październik dzień. Dodatkowo także i zapowiada się dość pogodnie, słonecznie, bez opadów, ze słabym wiatrem wiejącym z zachodu. Ciśnienie dzisiaj na poziomie 1020 hektopaskali. Wszystko w tej prognozie się zgadza.
2: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Właśnie minęła
3: 7.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ceny benzyny na stacjach dziś lekko w górę, diesla w dół. Tekstylna rewolucja w wojsku, będą nowe mundury i dynia gigant na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ale do rekordzistki i tak sporo jej brakuje. Miriam Lipińska. Benzyna będzie dziś nieco droższa niż wczoraj. Cena maksymalna za litr 95 to 6 zł 79 groszy, czyli o 6 groszy więcej. Z kolei olej napędowy zatankujemy dziś taniej niż wczoraj. Litr diesla może kosztować nie więcej niż 7 zł 82 grosze. Rządowy program CPN wrócił, a z nim ogłaszane codziennie na następny dzień ceny maksymalne. Minister energii Miłosz Motyka przekazał, że finansowanie programu do końca roku jest zapewnione. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Nowe mundury ułatwią też udzielanie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
4: Mundury zostały zaprojektowane w wersji damskiej i męskiej. W Świnoujściu dziś kolejny dzień akcji neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej. Zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego w pobliżu gazoportu. A wczoraj nurkowie minerzy zneutralizowali 2 z 5 niewybuchów. Gigantyczne bomby, z których każda zawierała ponad 0,5 tony materiału wybuchowego, zostały tak zneutralizowane, że ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
6: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej, dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
4: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można natomiast spacerować po plaży. Prezydent USA Donald Trump deklaruje pomoc Rosji w związku ze śmiercią pracownicy Instytutu Badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Według lokalnych mediów w laboratorium w Irkucku na rosyjskiej Syberii kobieta rozbiła probówkę z patogenem dżumy płucnej. Tydzień później zmarła. Rosyjskie władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą, a osoby objęte obserwacją nie mają objawów. Światowa Organizacja Zdrowia na podstawie nieoficjalnych informacji oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego wśród ogółu populacji jest niskie. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
7: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozów. Poza tym no, musi mieć ciepło, była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron, no, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
4: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Smutne zakończenie dwutygodniowego zgrupowania piłkarskiej kadry. Polacy przegrali w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w meczu Ligi Narodów. Spotkanie śledził Przemysław Pozowski.
9: Biało-czerwoni oddali 18 strzałów na bramkę Bośni i Hercegowiny, ale ten jeden jedyny celny z rzutu karnego Baszicza w 84 minucie zdecydował o wyniku meczu, a więc w Zenicy to Bośnia i Hercegowina po raz pierwszy w historii pokonała reprezentację Polski. No a bilans drużyny Jana Urbana w tych czterech jesiennych meczach: zaledwie 4 punkty, remis z Bośnią przed własną publicznością i efektowna wygrana z Rumunią na Stadionie Narodowym. To zdecydowanie za mało, no ale teraz czas na przerwę reprezentacyjną, a potem jeszcze 2 listopadowe mecze na wyjeździe z Rumunią i przed własną publicznością ze Szwecją.
8: W drugim meczu w naszej grupie Rumunia przegrała w Bukareszcie ze Szwecją 0-1. Po 4 kolejkach Szwecja ma 10 punktów, Bośnia 8, Polska 4, a Rumunia nie zdobyła nawet jednego. Grała wczoraj również Dywizja A w pierwszej grupie. Francja, choć przegrywała do przerwy z Belgią, to efektownie wygrała 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Zawiodła nasza pierwsza reprezentacja, rozczarowała także młodzieżówka. Po 9 kolejnych zwycięstwach w eliminacjach Mistrzostw Europy do lat 21 Polska przegrała na wyjeździe z Włochami aż 2-6. I to nasi rywale wygrali grupę. To, czy wywalczymy bezpośredni awans, czy będziemy musieli grać w barażach, rozstrzygnie się dziś wieczorem. Hubert Hurkacz na półfinale zakończył udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Aleksem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Powodem była kontuzja pachwiny. De Minor w finale zmierzy się z Nowakiem Dżokowiczem. Maciej Janowski ze stałą dziką kartą do przyszłorocznego żużlowego cyklu Grand Prix. Kapitan wrocławskiej Sparty był blisko awansu z Grand Prix Challenge oraz z Mistrzostw Europy, w których był ostatecznie drugi, więc organizatorzy zaprosili go do cyklu. To powrót Janowskiego po 3 latach. Będzie 4. Polakiem w stawce. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrze świata Bartoszek Marzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Jeszcze przed godziną pięknie było widać gwiazdy nad naszymi głowami, co niektórzy z tych gwiazd potrafią podobno wyczytać przyszłość. No to my też spróbujemy już niebawem, za kilka minut na antenie Radia Centrum. Horoskop. Tymczasem w głośnikach Walks Like Rihanna i The Wanted.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12.30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Centrum.
1: No to sprawdzamy, jak tam się nam gwiazdy ułożyły, zaczynając od barana. Baranie, dzień będzie pracowity, ale udany. W sprawach służbowych opłaci ci się być skrupulatnym, a nawet upartym. Byku, dla ciebie z kolei horoskop przewiduje, że warto być uprzejmym, bo ludzie mogą dzisiaj bardziej cię potrzebować. Musisz mieć trochę czasu na gotowanie, zadbanie o siebie. Dzięki temu będziesz też spokojniejszy. Bliźnięta, przed tobą sympatyczny dzień, wszystko się uda, możesz być dobrej myśli. Niejedną dobrą wiadomość możesz dzisiaj usłyszeć, ale także różne ploteczki i żarty mogą cię momentami rozpraszać. Raku, będziesz miał wiele znakomitych, a nawet rewolucyjnych pomysłów na usprawienie sobie różnych obowiązków. Postanowisz, że warto zmieniać świat, będziesz planować i odnawiać z przyjaciółmi konkretne zadania. Lewie, jeśli ktoś zacznie ci czegoś zabraniać lub skrytykuje twoje wybory, to się nie obrażaj, zastanów się, jakich argumentów mógłbyś użyć, żeby udowodnić swoje racje. No to teraz czas na pannę. U panny dzisiaj przestroga. Uważaj dzisiaj na słowa i panuj nad emocjami. Różne ważne osoby zainteresują się twoimi sprawami, ale to nie znaczy, że musisz się we wszystkim z nimi zgadzać. Wago, dzisiaj szybko i możesz też liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności. Wyjaśni się pewna tajemnica i także odezwie się ktoś sympatyczny z przeszłości. Nie bój się przedstawić swoich pomysłów, bo masz szansę zyskać uznanie, a nawet dodatkowe pieniądze. Sprawdzamy, co u Skorpiona. Skorpion od rana w dobrym humorze. W pracy okazuj innym sympatię, ale w sprawach finansowych bądź czujny. Popołudnie warto spędzić wśród przyjaciół, czyjeś sukcesy dadzą ci jeszcze więcej optymizmu. Strzelcu, masz przed sobą ważny dzień, księżyc w Trygonie doda ci sił. Będziesz spostrzegawczy, niepokorny i nie poddasz się przeciwnikom. Zaskoczysz ambitnymi pomysłami, ale właśnie dzięki temu osiągniesz sukces. Koziorożcu, możesz być dzisiaj nieco zirytowany, bo nie będziesz miał zbyt wiele czasu na zastanawianie się. Nie denerwuj się zatem z byle powodu, bo różne nieporozumienia w końcu wyjaśnią się na twoją korzyść. Wodniku, zwrócisz większą uwagę na to, co sądzą inni na twój temat. Warto zabiegać o uznanie, ale nie za wszelką cenę. Jeśli ktoś się czepia, to może dlatego, że po prostu trochę zazdrości. Obserwuj otoczenie, wyciągaj wnioski i nie daj popsuć sobie humoru. No to teraz sprawdzamy jeszcze na koniec, co u ryb. Ryby mogą być dzisiaj nieco zapracowane, możecie czuć się poganiani, ale dzień minie szybko. Postaraj się znaleźć pomocników do trudnych zadań, na wszystko pójdzie łatwiej. Nie skarż się na innych, bo ktoś może cię źle zrozumieć, a nawet skrytykować.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
1: 18 minut po godzinie 7, teraz już jesienna piosenka od Roxy Węgiel.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Kasia Górcewicz ze mną w studiu Radio Centrum, która dzisiaj będzie trzymać rękę na pulsie w związku z wszystkim tym, co dzieje się w Kaliszu, w regionie. Jakie wieści na początek?
4: Dzień dobry. Jezu, jak to zabrzmiało strasznie poważnie. Tak? Teraz tak odwrotnie pewną... wyprostowałam. Mhm. Tak, będę trzymała rękę na pulsie. Okay. Z małym pomocnikiem, który niedługo przyjdzie, ale będę.
3: Dawid dzisiaj, tak? Będzie dzisiaj twoim Dawid. Pomocnikiem? Okej.
4: Okay. Podwładnym chciałam powiedzieć, ale jeszcze nie przyjdzie. Nie, oczywiście, teraz na
3: jak
4: poważnie.
3: Jak słyszy, to na pewno jakoś to skomentuję, podejrzewam, jak tylko się pojawi.
4: Ma dużo czasu, to coś wymyśli. Mhm. Przed chwilą był horoskop i tam mówiłeś, co nas dzisiaj spotka, a ja wiem, co nas spotka od 25 października. Wszyscy się wybieramy na Kaliski Festiwal Pianistyczny.
3: Okej, okay, czyli Kalisz znów stolicą jazzu, jak to zwykliśmy mówić, i to nie tylko, że gwiazdy tak wróżą, tylko po prostu tak będzie.
4: Tak, będzie jazz nie, ale będzie klasyka, jazz trochę później.
3: A, klasyka, okej. Okay. Tak. No dobra, no to wszystko stanie się jasne już niebawem.
4: Tak.
3: 7:30 zapraszamy.

0: 7.30 na zegarach. Z nami w studiu Radia Centrum w dalszym ciągu Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przed nami Kaliski Festiwal Pianistyczny. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o ważnej inwestycji w gminie Stawiszyn, a w sporcie wrócili ze złotem i srebrem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wielkimi krokami zbliża się trzecia edycja Kaliskiego Festiwalu Pianistycznego. W tej edycji organizatorzy zaplanowali 5 koncertów, które będą się odbywały w 3 miejscach. W Pałacu Myśliwskim w Antoninie, Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Podczas tegorocznej edycji wystąpią znakomici artyści z Polski i Wiednia, którzy zagrają solo lub zaprezentują się w kameralistce.
3: Celem festiwalu jest przede wszystkim udostępnienie publiczności tutaj lokalnej, dostęp do sztuki na absolutnie najwyższym poziomie. Naszym celem w ogóle od początku powstania było spowodowanie, że ci artyści, którzy się pojawiają na wielkich estradach, przyjadą też tutaj do Kalisza i będzie można ich tutaj usłyszeć w różnorodnym repertuarze.
2: Powiedział Radio Centrum Łukasz Byrdy, dyrektor artystyczny festiwalu. I tak podczas koncertu inauguracyjnego, na który zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Fundacja Kalisia Arts, usłyszymy finalistę konkursu chopinowskiego.
3: Koncert szczególny 25 października. Spotkamy się tam z chyba jednym z najwybitniejszych polskich młodych pianistów, z Piotrem Aleksewiczem, który w zeszłym roku otrzymał 5. nagrodę na konkursie chopinowskim w Warszawie. Także naprawdę szczególne wydarzenie, wspaniały artysta i myślę, że warto przybyć.
2: Wydarzenie potrwa od 25 października do 13 listopada. Partnerem festiwalu jest Radio Centrum, dlatego jego pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Na te inwestycje mieszkańcy gminy Stawiszyn czekali już od dłuższego czasu. W minionym tygodniu miejscowe władze zawarły umowę, która przewiduje budowę w Starym Kionczynie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4: Długo wyczekiwana inwestycja w postaci budowy PSZOK-u na terenie naszej gminy wchodzi w fazę realizacji. Pozyskaliśmy na ten cel środki z samorządu województwa wielkopolskiego. W ramach projektu budowy nowoczesnego PSZOK-u wybudujemy plac i chodniki, magazyn na odpady, ogrodzenie, zadaszenie, wiat magazynowy, takie miejsce jak drugie życie rzeczy, kontenery socjalno-biurowe, monitoring, oczywiście elementy małej architektury, edukacji i ekologii.
2: Przekazał Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna. Wartość całego zadania to 2 700 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego wynosi 1 800 000. Termin ukończenia prac to październik przyszłego roku. Ze złotym i srebrnym medalem wrócili do domów zawodnicy Kaliskiego Centrum Sportowego Krug Gym, którzy od 1 do 3 października rywalizowali w otwartym Pucharze Polski Muay Thai PZMT. Kaliski klub reprezentowało 4 zawodników.
5: Rezultat oceniam pozytywnie ze względu na to, że mieliśmy kilku pytantów. Pokazali się z dobrej strony. Przeciwnicy postawili mocną poprzeczkę, także ja jestem zadowolony z ich występu, jeżeli brać całokształt.
2: Powiedział Radiocentrum Aleksander Kruk z Kaliskiego Centrum Sportowego Kruk Gym. Szymon Piechota zajął 1 miejsce w kategorii seniorów do 57 kg, natomiast Stanisław Maciołek był 2 w rywalizacji juniorów do 71 kg. Maciej Herbich i Maksymilian Petryszyn do domów wrócili bez medali.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Informacje dla kierowców.
0: I ruszamy. Większy ruch już na ulicy Górnośląskich, Aleja Wolności, Legionów, centrum miasta, okolice Ronda Ptolemeusza. Jeśli chodzi o miejsca, gdzie trwają prace drogowe, przypomnijmy, w Kaliszu mamy wyłączony z ruchu odcinek ulicy Dobrzeckiej, dokładnie od Ronda Dobrzec do ulicy Szapoczników. Dopuszczony jest wyłącznie dojazd do przyległych nieruchomości od strony ulicy Szapoczników. Utrzymany został jednostronny ruch pieszych w tamtym miejscu. Mamy także także remont ulicy Skalmierzyckiej od Polnej do ulicy Nowy Świat wraz z odcinkami ulicy Handlowej od ulicy Skalmierzyckiej do ulicy Ostrowskiej. Prace także na ulicy Romańskiej już się w Kaliszu pojawiają. Opatówek, droga krajowa numer 12, trasa Kalisz-Opatówek. Tutaj też kilka minut kierowcy stracą. Tamte prace w dalszym ciągu postępują i wciąż można napotkać na ruch wahadłowy. Podobnie sytuacja wygląda na drodze krajowej 36 z Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tam także utrudnienia. Ostrów Wielkopolski. Przypomnijmy, że tutaj mamy m.in. także remont na ulicy Wrocławskiej i w Pleszewie z kolei przebudowę ulicy Kazimierza Wielkiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Co powiecie na pomysł przystanku autobusowego na autostradzie? No na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że absurd zupełny, ale nie do końca. Bawarska autostrada A9, taki przystanek autobusowy zapowiada i będzie taki projekt realizować, a projekt zakłada przy okazji budowę węzła przesiadkowego obejmującego parking, stację carsharingu i szybką trasę rowerową, co skróci czas dojazdu autobusem ekspresowym właśnie. Więc taki przystanek nie będzie po prostu wiatą stojącą tuż przy autostradzie, a na specjalnej zatoczce. Gminy niemieckie planują utworzenie takiego pierwszego w Niemczech przystanku autobusowego, który ma usprawnić transport mieszkańcom Doliny Amper.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Reklama. Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność.

Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Reklama.
4: A ty ze mną.

Polski język, trudny język, wiadomo, wiele słów brzmi podobnie, znaczy zupełnie co innego. No zdarzają się pomyłki, prawda? Można pomylić, no nie wiem, konkubenta z konkurentem w kuchni. Zdarza się, że ktoś pomyli kminek z kuminem. Ja jako dziecko zdawało mi się, że w jednej z polskich kolęd nawet śpiewa się, że rondel z głowy zdjęła. No i tak było, to prawda. Ale no, są takie sytuacje, gdzie takie pomyłki potrafią nieźle wystraszyć. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wczoraj troszeczkę tak namieszało i teraz przeprasza za omyłkowe wysłanie alertu RCB o zagrożeniu z powietrza dla odbiorców w województwie lubuskim, no bo ten alert miał trafić do odbiorców w województwie lubelskim. No, kilka literek, prawda? A jednak różnica diametralna. Trochę to śmieszne, trochę straszne. Radio Rano. Ale może się nie czepiajmy. Tomato, tomato, co to za różnica?

0: Kasiu, szybkie pytanko. Jak ty się czujesz, jeśli chodzi o fizykę? Jak jeśli tam lubiłaś fizykę?
1: To znaczy, czuję przyciąganie ziemskie.
0: Okej.
1: I myślę, że to wystarczy.
0: A jak tam z fizyką było w szkole na przykład u ciebie?
1: Chodziłam.
0: Chodziłaś, okej.
1: Ale siedziałam,
0: w każdym razie nie był to ulubiony przedmiot?
1: Może by był, jakbym rozumiała.
0: Okej. Czyli dzisiaj w Sztokholmie nie jesteś i nagrody...
1: Ale kibicuję.
0: ...odbierać nie będziesz.
1: Nie będę.
0: Będziesz kibicować.
1: Nie, będę kibicować.
0: Bo dzisiaj mamy się dowiedzieć właśnie, kto tą nagrodę z fizyki odbierze, ale niebawem posłuchamy także o tych, którzy już nagrodę odebrali.
1: Tak, ale ja tylko chciałam zwrócić uwagę, że ja na przykład przychodzę do pracy bez jakiejś takiej możliwości dostania nagrody. No i to też powinno być docenione.
0: Takie radiowe noble, tak?
1: Tak.
0: Okej. Za najlepszy tekst na antenie może.
1: Albo na przykład za przychodzenie.
0: Okej, za obecność. Dobrze, do nagród tych poważniejszych zdecydowanie, bo nagród Nobla wrócimy już o godzinie 8.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
5: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
7: Pasja, talent, miłość do jazzu.
8: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
9: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
10: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
11: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
12: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
11: Aurelis-znicze.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas ciepło, przyjemnie, słonecznie, pogodnie, 21 stopni. Tyle dzisiaj maksymalnie na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. Bez opadów, ze słabym tylko wiatrem wiejącym z zachodu. Ciśnienie też na dobrym poziomie, 1020 hektopaskali w tym momencie.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 8.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nocny pożar w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Są poszkodowani. Rząd bierze się za elektryczne hulajnogi i rowery. Przełomowe badania nad optogenetyką z tegoroczną Nagrodą Nobla z medycyny. Miriam Lipińska. 10 osób zostało poszkodowanych w nocnym pożarze na jednym z oddziałów w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Przed pierwszą w nocy ogień pojawił się w jednej z sal dla chorych na 10 piętrze budynku. Ewakuowano 38 pacjentów, których przeniesiono na inne oddziały. 10 osób, zarówno pacjentów, jak i członków personelu, trafiło na szpitalny oddział ratunkowy z powodu podtrucia gazami pożarowymi. Ogień jest już ugaszony, trwa wietrzenie pomieszczeń. Lubuskie czy lubelskie? Wczoraj wieczorem alerty o rosyjskim ataku z powietrza na Ukrainie i o postawionym w stan gotowości lotnictwie w Polsce zamiast do mieszkańców Lubelszczyzny trafiły do mieszkańców zachodniej części Polski, czyli do województwa lubuskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprasza, ale jak przypomina reporterka Anna Gmitarek-Zabłocka, to już kolejna wpadka związana z rządowymi komunikatami.
5: Wieczorem było realne zagrożenie tuż przy polsko-ukraińskiej granicy, mówi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem.
5: W niedzielę trafiły do nas SMS-y nie do końca czytelne i z urwaną treścią, mówi Piotr Kukier, który stworzył nieoficjalną aplikację alarmową Strażnik.
7: Ucięte i dopisany jakby kawałek innego komunikatu, także nie pokrywały się z żadnym, które teoretycznie powinno obowiązywać.
5: Teraz pojawił się kolejny błąd. Alerty wysłano do mieszkańców województwa lubuskiego, czyli na drugi koniec Polski.
4: Ministerstwo Infrastruktury bierze się za podrasowane elektryczne hulajnogi i rowery. Resort pracuje nad ustawą, która pozwoli na kontrolowanie pojazdów już na etapie sprowadzania ich do kraju, mówi wiceminister Stanisław Bukowiec.
8: Pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego będą kontrolować rynek tam, gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców, którzy wiedząc o tym, że nie mogą takich urządzeń sprowadzać i sprzedawać, tak właśnie czynią.
4: Dodatkowo policja i Straż Miejska mają zostać wyposażone w specjalne urządzenia, które pozwolą sprawdzić faktyczną prędkość, do jakiej może rozpędzić się zatrzymany pojazd. Ich badania mogą w przyszłości pomóc leczyć padaczkę i depresję, umożliwić odzyskiwanie wzroku u osób z chorobami siatkówki oka, ale przede wszystkim pomóc jeszcze lepiej zrozumieć działanie mózgu i układu nerwowego człowieka. W tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny dostali amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiserot oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel za wkład w badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
9: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach, czy też depresję, różne rodzaje zachowania.
4: Dziś poznamy laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.
1: Kursy walut.
2: Euro teraz 4 zł 38 groszy, dolar amerykański 3 zł 91 groszy, frank szwajcarski 4 zł 69 groszy, a funt brytyjski w tym momencie to 5 zł i 16 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I już 4,5 minuty po godzinie 8. George Ezra na początek. Green, green grass. W kolejce NA będzie także Riviera.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: to teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Reklama.

No trzeba przyznać, że Wielkopolska w tym roku ma powody do dumy. Najcięższa dynia w Polsce w tym roku pochodzi bowiem z Wielkopolski i faktycznie niezłe bydle, jeśli mogę tak to określić, i robi wrażenie. Gmina Wągrowiec ma powody do dumy konkretnie. To właśnie na jej terenie mieszkają Krzysztof i Tomasz, którzy wyhodowali w tym roku tę wyjątkową dynię. Pochodzą z Rgiejska pod Wągrowcem, dokładnie z tej wsi, i brali udział w Bania Fest Festiwalu Dyni, no i tam zaprezentowali swoją Renię, bo tak pieszczotliwie te dynie nazwali. Dynia ma na imię Renia, no i Renia ma solidną wagę, bo osiągnęła wagę imponujących 918 kg. Nie tylko stała się najcięższą dynią w tym roku, ale także pobiła rekord. Imponują mi, muszę przyznać, tacy hodowcy z taką wielką pasją, że naprawdę przykładają też ogromną wagę, uwagę i dużą wiedzę też muszą posiadać, żeby taką gigantyczną dynię wyhodować. Pozdrawiamy! No to teraz espresso od Sabriny Carpenter, a jak dodamy dyniowego syropu i trochę mleka, to może nam się zrobić z tego pumpkin spice latte. Dlaczego nie?

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich. W programie

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18. Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
3: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: 22 minuty po godzinie 8. Kasia Górcewicz ponownie ze mną. Kasiu, podobno w Kaliszu była okazja na przykład do tego, żeby poświęcić chomiczka.
8: Tak, właśnie pytałam cię przed wejściem, tak. Czy ty kiedyś myślałeś o tym, żeby poświęcić swojego chomiczka?
7: Nie mam chomiczka.
8: Nie masz chomiczka.
7: No może kota, ale nie było okazji. Ale wiem, o co chodzi. Chodzi o to święcenie zwierząt, które miało miejsce.
8: Święcenie zwierząt. Pierwszy raz od dawna w Kaliszu właśnie była taka okazja w weekend i powiem ci, że ja wyszłam zachwycona, bo byłam tam na miejscu i to jakie urocze psiaki.
7: Jakie zwierzątka widziałaś?
8: Głównie,
7: poza psami?
8: Głównie psy, ale były też kury i były gołębie kaliskie na przykład. I był chomik, Krystian.
7: To nawet poznałaś się z chomikiem po imieniu. Okay, no, jesteście na ty.
8: Właściciele zwierząt mają to do siebie, że zawsze chcą pokazać, że ich jest najładniejsze.
7: A chomiki reagują na imię tak swoją drogą?
8: Nie mówił.
7: Ten nie
8: głośno.
7: Reagował. Okej. Okay. Mógł nie słyszeć.
8: Mógł nie słyszeć.
7: 22 minuty po godzinie 8. O 8.30 wracamy do tego tematu.
8: Dokładnie.

0: 8.30 w tej chwili już na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jeden kierowca zawinił, kilkuset stało w korkach. W tym serwisie także o święceniu zwierząt, a w sporcie 20 medali dla kaliskich zawodników.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kilkugodzinne korki, trasa zablokowana i objazdy, a wszystko przez brawurę jednego kierowcy. To efekt zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj po południu na trasie Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Według ustaleń policji kierujący Toyotą 28-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadzając do zderzenia z samochodem ciężarowym z naczepą, którym kierował 30-latek, oraz Oplem Astrą kierowanym przez 32-letnią kobietę. Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Wszyscy kierujący byli trzeźwi, sprawca został ukarany mandatem.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W tym roku Kościół świętuje 800. rocznicę urodzin świętego Franciszka z Asyżu. Z tej okazji w wielu świątyniach odbywają się święcenia zwierząt, bo to właśnie naszych braci mniejszych szczególnie ukochał święty Franciszek. Tak było także w niedzielę w katedrze świętego Mikołaja w Kaliszu. Na specjalną mszę przyszli właściciele psów, gołębi, kur, a nawet chomików.
3: My jesteśmy bardzo szczęśliwi i z ogromną wdzięcznością podchodzimy do tego, że możemy tutaj we wspólnocie z naszymi braćmi mniejszymi uczestniczyć w takim pięknej uroczystości.
4: Kochamy zwierzęta, więc miło się spotkać się z ludźmi, którzy także kochają zwierzęta. Myślę, że wartościowa inicjatywa.
2: Z kim dzisiaj przyszłaś?
5: Z moim chomiczkiem.
2: A jak ma na imię?
5: Krystian.
2: Krystian. Powiedzieli Radiu Centrum właściciele zwierząt. Inicjatorem akcji było Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza, Ptaków Śpiewających i Egzotycznych. Nieprzypadkowo uroczystość odbywała się w katedrze, bo to właśnie w tej świątyni od kilku lat stoi rzeźba świętego Franciszka, należąca do organizatorów wydarzenia. 20 medali, na które złożyło się 10 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych krążków dla kaliskiego klubu karate Kyokushinkai. W sobotę w Kaliszu odbyły się mistrzostwa makroregionu zachodniego oraz czwarte IKO Kalisia Cup, które organizował kaliski klub. Gospodarze przed własną publicznością zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, a zdobyte 20 medali dało im drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
6: Wszyscy bardzo fajnie się spisali, wszyscy nasi wolontariusze, osoby, które z nami współpracowały, jesteśmy mega zadowoleni. Wynik też bardzo fajny, przegraliśmy drużynowo tylko z Wrocławiem. Wrocław ma dużą ekipę, dużo silnych zawodników, więc na 18 klubów nasz kaliski ma drugie miejsce. Jesteśmy mega zadowoleni, uważamy te zawody za bardzo udane.
2: Powiedział Rady Centrum Jakub Piątowski z kaliskiego klubu karate Kyokushinkai, organizator wydarzenia. A pełną listę zawodników kaliskiego klubu, którzy wzięli udział w zmaganiach, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm. Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Informacje dla kierowców.
0: Warunki pogodowe do jazdy wręcz doskonałe, ale niech pogoda Was nie zwiedzie. Zawsze ostrożność na drogach jest wskazana, a w szczególności, że są miejsca, gdzie są utrudnienia, na przykład takie związane z trwającymi pracami drogowymi. No i tutaj między innymi w Kaliszu to ulica Romańska, tutaj remont postępuje. Rozpoczęła się także przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała. Te prace już trwają od jakiegoś czasu, ale teraz realnie utrudniają dojazd kierowcom, w szczególności jeśli chodzi o odcinek od Ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow, bo ten fragment ulicy Dobrzeckiej jest zupełnie wyłączony z ruchu na ten moment. Mamy także pracę na ulicy Skalmierzyckiej. Jeśli chodzi o to, co dzieje się w Ostrowie Wielkopolskim, to przypomnijmy, że trwa remont ulicy Wrocławskiej. Te prace kilka miesięcy mają potrwać. Obejmują odcinek od ronda bankowego do ronda miast partnerskich. Tam zwężenie, ograniczenie prędkości. Mamy również w regionie pracę droga wojewódzka 470. Planowana budowa infrastruktury pieszej. Skarsze w kierunek Dębę. Tutaj momentami na robotników drogowych można napotkać. Droga S11, obwodnica Kępna. Tutaj także możecie napotkać na trwające prace. Przypominam także o wahadle i tymczasowej sygnalizacji świetlnej na remontowanym odcinku drogi krajowej numer 12, trasa Kalisz-Opatówek.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: A tymczasem Ministerstwo Infrastruktury planuje wprowadzić nowe przepisy, które zakażą sprzedaży jednośladów elektrycznych umożliwiających osiąganie prędkości wyższych niż te dopuszczalne. Będzie kaganiec, zatem krótko mówiąc, na elektryczne hulajnogi. Póki co sprawa jest banalna. Wchodzimy do sieci, klikamy, zamawiamy i za parę dni taka hulajnoga rozpędzająca się do 70, 80, 90, skrajnie nawet w skrajnej sytuacji kilometrów na godzinę, po prostu jest dostępna. Teraz ma być trudniej. Transportowy dozór techniczny zyska uprawnienia do kontrolowania rynku, a sprzedawcy wprowadzający do obrotu niezgodne z prawem pojazdy mają zostać obciążeni karami pieniężnymi.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: A w głośnikach tymczasem już Sylwia Grzeszczak, Och i Ach.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
3: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
2: Jak ma być cieplutko i miło, prosta rada, do Wesołka iść wypada.
3: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
2: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
4: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Pasja, talent, miłość do jazzu.
9: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
10: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
9: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
11: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
0: Reklama.
12: Kalendarz muzyczny.
13: A dzisiaj w kalendarzu muzycznym urodziny. 75 lat kończy Kevin Cronin, wokalista i gitarzysta amerykańskiej formacji rockowej Rio Speedwagon, a z ich repertuaru już teraz Can't Fight This Feeling.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Niebawem kolejna porcja wiadomości z Polski i ze świata i będzie o czymś, czego po poznaniakach byśmy się w ogóle nie spodziewali. Absolutnie nie.
2: Absolutnie. To znaczy tak, studiowałam w Poznaniu, pracowałam w Poznaniu i uważam, że ten pomysł może wejdzie w życie, ale znając ich podejście do niepoznaniaków, to będzie trzeba mieć poznańską kartę mieszkańca.
1: No właśnie. Chodzi o to, że w restauracjach woda będzie serwowana za darmo. Tak. Ja też w tym węszę coś takiego, wiesz, dziwnego.
2: To jest podstęp.
1: Może woda za darmo, ale za serwis trzeba będzie zapłacić. Podwójnie.
2: Na pewno coś wymyślał.
1: A znasz ten kawał o poznaniaku?
2: Nie jeden.
1: Jak, tak?
2: Dawaj.
1: Poznaniak zrywa tapetę ze ściany, wpada do niego sąsiad i sąsiad się pyta, co tam sąsiad, remont robisz? Nie, przeprowadzam się. Do tematu wrócimy tej wody za darmo w poznańskich restauracjach już o godzinie 9.
0: Reklama. Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Aurelis, znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
7: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
6: Aurelis-znicze.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Ciepło, przyjemnie, słonecznie. Na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski dzisiaj zobaczymy do 21 stopni na termometrach maksymalnie. Dodatkowo słaby wiatr powieje z zachodu, ciśnienie stabilnie na poziomie 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 9.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ceny paliw w najbliższych dniach będą stabilne, przewidują eksperci. Zmieni się natomiast pogoda. W weekend deszcz i chłód. Ile jednopłciowych małżeństw zostało uznanych? Resort podaje dane. Miriam Lipińska. Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,79 zł, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7,82 zł. I choć dziś benzyny są o kilka groszy droższe niż wczoraj, a diesel o kilka groszy tańszy, to w najbliższych dniach tylko takie niewielkie wahania są spodziewane, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
5: W kraju nadal, przynajmniej w tym tygodniu, średnio za litr benzyny powinniśmy płacić około 6,80 zł, natomiast za litr diesla około 7,80 zł.
4: Od soboty w Polsce ponownie obowiązuje rządowy program CPN, polegający na odgórnym ustalaniu maksymalnej ceny paliw. W efekcie na stacjach za benzynę i olej płacimy o 1,40 zł mniej. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Ceny paliw w najbliższych dniach mają być więc stabilne. Co innego pogoda, tu czeka nas zmiana. Jeszcze dziś i jutro słonecznie i ciepło, ale już w czwartek Polska znajdzie się pod wpływem niżu, który przyniesie nam pogorszenie pogody, mówi Dorota Pacocha z IMGW.
6: Od zachodu nasuną się opady deszczu, choć temperatura utrzyma się jeszcze w czwartek jak w poprzednich dniach, to ochłodzenie odczujemy w piątek, kiedy to temperatura maksymalna w kraju wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza.
4: Padać będzie właściwie przez cały weekend. Panterę zastąpi ryś. Polskie wojsko po raz pierwszy od lat 90. zmienia wygląd mundurów. Dawny wzór maskujący, pantera, zostanie teraz zastąpiony przez nowy wzór typu ryś, który jeszcze lepiej wtapia się w otoczenie. To także symboliczna zmiana, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ryś to drapieżnik polski, a ten mundur jest na wskroś polski. Został zaprojektowany w Polsce, został sprawdzony przez polskich żołnierzy i będzie w 100% produkowany w Polsce. To jest bardzo ważne, żeby tutaj stawiać na lokalnych, rodzimych producentów, przedsiębiorców.
4: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, podało Ministerstwo Cyfryzacji. Resort dodał, że 198 z nich dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 małżeństw mężczyzn. Najwięcej transkrypcji dokonały urzędy stanu cywilnego w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
8: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki.
4: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na razie jest na niej 13 takich punktów.
9: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. 4 mecze, 4 punkty i kiepskie nastroje. Tak wygląda sytuacja Polski w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj nasz zespół przegrał w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 i stracił szansę na bezpośredni awans do Dywizji A. To był mecz do wygrania, mówi bramkarz Marcin Bułka.
10: Mieliśmy swoje sytuacje w pierwszej połowie, pewnie więcej niż drugiej. Dobrze wchodziliśmy w pole karne, brakowało tej kropki na D. No i cóż, też zaczęliśmy drugą połowę utratą bramki, no ale był spalony. Potem rzut karny i no nic na to nie poradzisz, że dostajesz w końcówce na 1-0 i możesz tylko żałować.
9: Porażka z Bośnią oznacza powrót do dyskusji na tematy przyszłości narodowej drużyny pod wodzą Jana Urbana. W misję selekcjonera wciąż wierzy Piotr Zieliński.
11: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
9: W listopadzie Polacy zagrają jeszcze 2 mecze, wyjazdowy z Rumunią i domowy we Wrocławiu ze Szwecją. Wczoraj w dywizji A Francja wygrała z Belgią 4-1, a Włochy pokonały Turcję 3-1. Dziś ostatnie mecze podczas tego okienka. Chorwacja zagra z Hiszpanią, a Anglia z Czechami. Hubert Hurkacz znów przegrał z kontuzją w półfinale turnieju w Pekinie. Poddał się przy stanie 6-4-3-2 dla Australijczyka Alexa de Minora. Polak poinformował, że to kłopoty z przywodzicielem, ale nie powinny go wykluczyć z udziału w turnieju w Szanghaju, który rozpocznie się jutro. W turnieju kobiet w Pekinie dziś rusza 4. runda. Iga Świątek o ćwierćfinał jutro zagra z Amerykanką Iwą Jowicz. Rosyjskie siatkarki zagrają na przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Międzynarodowa Federacja FIVB oficjalnie potwierdziła, że Rosjanki znalazły się w gronie 32 zespołów, które zagrają w USA i Kanadzie. To oczywiście następstwo ogłoszonej na początku lipca decyzji o przywróceniu do rywalizacji oraz światowego rankingu rosyjskich siatkarzy i siatkarek nieobecnych na arenie międzynarodowej od 2022 roku. Mimo tego męska kadra na Mistrzostwach Świata nie zagra, ale tylko dlatego, że nie zamierza występować w Polsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sześć minut po godzinie 9:00. Dzisiaj w kalendarzu mamy imieniny Artura, Bruno, Bronisława, Alberta. Pozdrawiamy wszystkich solenizantów. Dzisiaj w kalendarzu także mamy Dzień Borsuka. Jakiego borsuka, zapytacie? W pełni nie odpowiem, ale dodam, że tego, co o szyby stuka, kto wie, ten wie. My gramy dalej. To jest Soldiers na początek tej godziny w Radiu Centrum.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zakupy tylko w Spoe. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Spoe.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Reklama.
5: Od radia.
6: Na ten temat.
7: Środa 12:30.
6: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
7: Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum.
5: Od radia dla ciebie.

0: teraz konkurs.
1: A w konkursie do wygrania już teraz na antenie Radia Centrum podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena, który odbędzie się 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu. Kto będzie chciał spędzić wyjątkowy wieczór właśnie w towarzystwie świetnej muzyki, świetnych głosów, świetnych śpiewaków, teraz już może dzwonić do nas do studia Radia Centrum. 88 400 106 i 4 i ja odbieram w tej chwili już pierwszy telefon. Halo, dzień dobry, kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, Agnieszka.
1: Cześć Aga, witam cię serdecznie. Agnieszko, skąd do nas dzwonisz? Halo, halo, Agnieszko, słyszymy się? Halo, halo, Agnieszka nam uciekła z linii. No dobrze, no to w takim razie czekamy na kolejny telefon i odbieramy. Kto tym razem? Halo, halo?
3: Dzień dobry, Bożena z tej strony.
1: Cześć Bożeno, Agnieszce szansa przepadła, coś się rozłączyło, ale mam nadzieję, że ty z nami na linii zostaniesz. Bożeno, skąd dzwonisz do nas?
3: Z Kalisza.
1: No to witam z Kalisza Bożenę w takim razie. Bożeno, chętna wybrać się na koncert 10 tenorów w Kaliszu?
3: Oczywiście, że tak.
1: No dobra, ale najpierw małe zadanie przed tobą. Trzeba odpowiedzieć na konkursowe pytanie. Takie dość proste, z lekcji muzyki będzie to pytanie. Jesteś gotowa?
3: No tak, słucham.
1: Próbujemy. Dobra, to powiedz mi, który z tych głosów jest najniższy? I tutaj trzy podpowiedzi. Bas, baryton czy tenor? Jak myślisz? Zastanawiamy się. Bas, baryton czy tenor? Jak myślisz? To proste będzie. Taka pierwsza myśl, jaką masz tutaj?
3: Baryton.
1: Że baryton to jest ten najniższy głos?
3: Nie, albo bas.
1: Albo bas. To zostajemy przy tym basie, tak?
3: Tak.
1: Dobra, no to zostajemy przy basie, sprawdzamy.
0: Radio Centrum.
1: Dobrze, no ten bas najniższy, no faktycznie, zgadza się. Gdzieś tam wędrowałaś w stronę złej odpowiedzi, ale w porę się nawróciłaś na tę poprawną.
3: Całe szczęście dla mnie.
1: Całe szczęście, w ostatniej chwili, bo już miałem sprawdzać, słuchaj Bożeno. Także udało się idealnie. Powiedz mi, jak tam ci mija ten słoneczny poranek w Kaliszu o tej porze?
3: No w pracy.
1: W pracy. No to pracę dopiero zaczęłaś, czy już jakiś czas tam?
3: Od siódmej.
1: No to już pewnie po kawce pierwszej, co?
3: Oczywiście, że tak.
1: Dobrze.
3: Nie może być inaczej.
1: W towarzystwie jesteś w pracy, czy sama?
3: No ja akurat pracuję zdalnie dzisiaj.
1: A, okej, okay. Czyli z domku.
3: Sama.
1: No dobra.
3: Radyjka słucham. Oczywiście.
1: No to radio w tle musi być w pracy, oczywiście.
3: Tak.
1: Bożeno, możesz kogoś pozdrowić, jeśli masz ochotę?
3: Pozdrawiam panią Agnieszkę, biedną.
1: No, pozdrawiamy Agnieszkę, nie udało się, ale może próbować, bo konkursy jeszcze będą, jeszcze dzisiaj będzie, jutro, także trzeba próbować. I kogo jeszcze pozdrawiamy?
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Centrum i oczywiście tradycyjnie całą redakcję.
1: Super, dziękujemy pięknie i miłej pracy życzę. Do usłyszenia.
3: No, dziękuję.
0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama.

0: A w studiu Radia Centrum teraz już Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ważny blok operacyjny zamknięty. Co dalej? W tym serwisie także o kolejnym spotkaniu autorskim w Opatówku, a w sporcie Dąbrowski o debiucie w Pogoni.
3: Radio Centrum. Pierwsze w Centrum Wydarzeń.
2: Kaliski Szpital czasowo ogranicza wykonywanie zabiegów ginekologicznych. Powodem jest pilny remont bloku operacyjnego oddziału ginekologicznego.
4: Blok operacyjny wyłączony jest z funkcjonowania od wczoraj aż do 30 listopada. Niewykluczone, że prace potrwają jeszcze dłużej, nawet do 31 grudnia. W tym czasie w Kaliskim Szpitalu nie będą wykonywane duże zabiegi ginekologiczne. W ograniczonym zakresie będą możliwe natomiast drobne zabiegi. Placówka zwróciła się do sąsiednich szpitali o zabezpieczenie pacjentek wymagających pilnych operacji. Remont nie obejmie oddziału porodowego, który ma własny blok porodowy i będzie działał normalnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami 62 757 9020 lub 62 757 91 35. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W ten czwartek, 8 października w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku odbędzie się kolejne spotkanie autorskie. Tym razem placówka będzie gościć Annę Kocębę-Tokarską, autorkę książki O moim tacie, Zapiski z żałoby.
5: Ta publikacja to intymny i szczery pamiętnik córki, która próbuje odnaleźć sens po odejściu ukochanego ojca. I jak podkreśliła sama autorka, ta książka powstała z głębokiej potrzeby pamiętania o człowieku, który był kluczową częścią jej życia. Pisząc, pragnęła zatrzymać to, co na zawsze pozostaje w sercu po stracie bliskiej osoby. Jest to też szczery zapis tęsknoty, miłości, ale także próby odnalezienia się w nowej codzienności. Chciałabym zwrócić uwagę także na fakt, że bohater książki urodził się, mieszkał i wychowywał w budynku, w którym dziś jest siedziba naszej biblioteki w Opatówku.
2: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka biblioteki w Opatówku. Spotkanie odbędzie się 8 października, początek o 17, a wstęp jest wolny. Ostrowianin Kevin Dąbrowski Ligę Słowacką i klub z Koszyc zamienił w ostatnim dniu okienka transferowego na ekstraklasową Pogoń Szczecin. 28-letni bramkarz, który przygodę z futbolem zaczynał w Ostrowi 1909, póki co w meczu ligowym Pogoni nie wystąpił. Zadebiutował natomiast między słupkami w charytatywnym meczu z włoskim Udinese.
6: Tym bardziej, że mam większą motywację do tego, żeby pokazać, co potrafię i wkrótce, żeby wywalczyć sobie to miejsce w bramce. Ale wiem, że to nie będzie łatwe, ale ja bardzo lubię wyzwania.
7: No bo zaprezentowałeś się na razie w sparingu z bardzo dobrej strony, ale w meczu ligowym jeszcze nie posmakowałeś boiska. Czekasz pewnie na tą swoją szansę, o nią nie będzie łatwo, bo bramkarzy tam macie klasowych i dużo w Pogoni.
6: Zdecydowanie, no nie mogę się doczekać. Już naprawdę rozegrałem fajne pierwsze spotkanie. To nie byle jakie, z włoską drużyną Serie A, Udinese. I że udało mi się też zachować tam czyste konto i mogłem przyczynić się i pomóc drużynie, robiąc tam jedną taką fajną interwencję, to naprawdę fajnie się przywitałem.
2: Ostrowski bramkarz kontrakt w Pogoni Szczecin podpisał do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy, co pokazuje, że portowcy wiążą z Kevinem Dąbrowskim nadzieję na przyszłość.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 10.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce.

Co tam wczoraj ciekawego wydarzyło się w telewizji? Słuchajcie, no był mecz, prawda? Polska kontra Bośnia i Hercegowina. No ale spójrzmy już może zasłonę milczenia na ten piłkarski pojedynek. Wydarzyło się coś innego, znacznie ważniejszego. Pan Sebastian, słuchajcie, ustanowił nowy rekord liczby zdobytych punktów w teleturnieju. 1 z 10 jako pierwszy w historii przekroczył granicę 1000 punktów. No i to znacznie więcej, bo zakończył program z 1016 punktami na liczniku. Rekord potwierdzili już twórcy teleturnieju. No i brawa dla niego. Finał miesiąca i rekord w wykonaniu pana Sebastiana. Pan Sznuk pierwszy raz coś takiego w historii widział, mimo że już grubo od ponad 3 dekad ten teleturniej prowadzi. No to dopiero teraz taka historia miała miejsce. Twórcy teleturnieju TVP właśnie potwierdzili oficjalnie, że nigdy wcześniej w wielkim finale takiego

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Żeby znaleźć jakieś pozytywy, to czasami trzeba się naszukać, ale jest sukces w kraju, na skalę kraju sukces, o którym będziemy mówić o 10:00.
2: Tak, sukces, po którym nawet ja bym teraz myślę o tym, że może wrócić na studia, bo jednak wiesz,
1: bo teraz
2: dwudaniowy
1: warto.
2: Obiad za 18 zł.
1: No właśnie, był po 30, teraz po 18, więc...
2: Tak, ale to tylko dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: No właśnie, to tylko do Krakowa trzeba by w takim razie się...
2: I kierunek wybrać.
1: No, tylko na jednym kierunku? Jest tak tanio?
2: Nie wiem, ale jaki byś kierunek wybrał?
1: Nie wiem, jakie są dostępne na Jagiellońskim. Podejrzewam, że całkiem sporo. Ciężko powiedzieć.
2: Filozofię?
1: Teraz to już może nie. Teraz bym pomyślał o zupełnie innym kierunku. Nie poszedłbym na studia po prostu.
2: Nie mówmy.
1: To by się opłacało. Dobrze, do tematu wrócimy już o godzinie 10:00.
3: Reklama.
4: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Na termometrach w regionie dzisiaj nawet do 21 stopni. Bardzo miła pogodowa aura cały czas nam sprzyja. Oby jak najdłużej. Jeszcze kilka takich pogodowych dni z pewnością nas czeka. No a później już upadek z wysokiego konia, bo nawet pojawią się przymrozki. Ale na razie nie wybiegajmy zbyt daleko w przyszłość. Póki co słońce, póki co ciepło. Słaby wiatr z zachodu, 1020 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Kontrola poselska w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Biskup Roman Pindel o powodach odwołania proboszcza w Grójcu. Kolejne statki na Morzu Czarnym trafione przez drony. Miriam Lipińska. Posłowie PiS-u z kontrolą poselską w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. To po tym, jak wczoraj omyłkowo alert RCB dotyczący zagrożenia w związku z atakiem Rosji na Ukrainę dostali mieszkańcy województwa lubuskiego na zachodzie kraju zamiast województwa lubelskiego.
4: Podczas kontroli będziemy domagali się przedstawienia nam informacji na temat tego, kto odpowiadał za decyzję o wysłaniu tego typu SMS-a, jak wygląda procedura, w jaki sposób mogło dojść do tak żałosnej pomyłki.
3: Mówi poseł Jan Kantak z PiS-u. Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel ujawnia nowe informacje w sprawie odwołanego z funkcji proboszcza parafii w Grójcu. Parafianie stanęli za duchownym murem, ale kuria twierdzi, że decyzja jest ostateczna. A teraz biskup przekazał nieco więcej na temat powodów odwołania proboszcza.
5: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
3: Kiedy biskup przyjechał w niedzielę spotkać się z radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci. Trwa ustalanie, co było przyczyną nocnego pożaru w jednym z krakowskich szpitali. Ewakuowano 38 osób, a 10 pacjentów i pracowników z objawami podtrucia tlenkiem węgla i gazami pożarowymi trafiło na SOR. Palić zaczęło się tuż po północy, relacjonuje kapitan Hubert Ciepły z krakowskiej Straży Pożarnej.
6: Pożar wybuchł na 10 piętrze w sali o powierzchni około 20 metrów kwadratowych na oddziale wewnętrznym. Pierwsze działania podjęły pielęgniarki, które w warunkach silnego zadymienia rozpoczęły ewakuację pacjentów.
3: Zniszczenia spowodowane przez pożar nie są bardzo duże. Kolejny incydent na Morzu Czarnym. Dwa statki zostały trafione przez drony w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Nie ma informacji o ofiarach ani zniszczeniach. Wczoraj także na Morzu Czarnym drony uderzyły w turecki statek transportujący kukurydzę. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że za ten atak odpowiada Rosja. I na koniec zmieniamy temat. Sukces unikalnego w skali kraju programu dopłat do studenckich posiłków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwudaniowy obiad kosztuje tam teraz 18 zł, a nie ponad 30 zł, jak kiedyś. Na uczelnianych stołówkach ustawiają się długie kolejki.
7: Dzisiaj się dowiedziałam o tym miejscu i będę pewnie tutaj się stołować.
8: Wygląda to ładnie. Co to jest?
9: Bardzo smaczne. Edewola z ziemniakami. Była jeszcze fasolka po brytońsku.
10: Tutaj mamy mięso w sosie razem z kaszą kleczaną i kolesławem. Za zniżką zapłaciłem 18 zł.
8: To jest dobra cena?
11: Nawet bardzo dobra.
8: Na mieście za 18 zł dwudaniowego obiadu się chyba nie zje, nie?
11: W Krakowie zdecydowanie nie.
3: Zniżki na obiady przysługują studentom studiów stacjonarnych. Aby z nich skorzystać, trzeba pobrać specjalną aplikację. Student płaci pełną kwotę za posiłek, a uczelnia zwraca nadpłatę w kolejnym miesiącu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty po godzinie 10, jesień w pełni, chociaż pogoda póki co niezwykle łaskawa i póki co możemy mówić tutaj raczej o polskiej złotej jesieni, to na początek tej godziny jesień w rokowej odsłonie. Oddział zamknięty pod takim właśnie tytułem. Jesień.

0: Reklama.
1: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
2: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
4: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszym Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
6: Muzyka i głos.

0: tylko teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Reklama.

0: Zwycięzca bierze wszystko. Stara prawda, nie dotycząca polskich piłkarzy, co prawda. A co jeszcze ciekawego działo się w ostatnim czasie w świecie gwiazd, plotek i dużego ekranu?
1: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
0: Wspominałem już o rekordzie w 1 z 10, który padł, ale blisko było także w milionerach. Była zawodniczka, była blisko, grała, miała pytanie o milion, ale się nie powiodło. Pytanie dotyczyło morszkulców. Czym są morszkulce? Czy wiecie? No, okazuje się, że są to takie lodowe kule na plaży, nad morzem. Nie wiedziała, ale 500 tysięcy złotych jest jej. To jest jeden z tematów. Skoro już mówimy o grubej kasie, no to Książulo wypuszcza swoją pizzę. Pizza trafia do popularnej sieci franczyzowych sklepów i ta pizza ma kosztować 25 zł. No i jest wrzawa na ten temat, że zamrożonkę i to taką małą i to taką średnią w sumie. 25 zł trochę dużo, no i że sam sobie muala, czyli tą swoją odznakę jakości, smaku i wszystkiego, co najlepsze w jedzeniu, przyznał i trochę tak się dzieje, że ta pizza Książula powoli zaczyna wypierać już z internetu szwedzką pizzę od Heizera. No to jesteśmy w takim razie już na bieżąco, a za moment w Radiu Centrum po krótkiej przerwie Sydney Pollack i PZ.
2: Reklama. Geely Grupa Lease otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lease. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
4: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
5: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół.

0: Nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego. Reklama. Ja się

0: 10:30 w tej chwili na zegarach, czas na porcję informacji z regionu, którą teraz przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niezbyt kulturalny senior trafi przed sąd. W tym serwisie także o premierze w Teatrze Prawie Wielkim, a w sporcie rośnie obsada Łańcucha Herbowego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponoć z wiekiem nabiera się mądrości życiowej, ale jak widać, nie zawsze. W ten weekend w Czajkowie, w powiecie ostrzeszowskim, miejscowi policjanci zatrzymali do kontroli 65-letniego mieszkańca powiatu sieradzkiego. Jak się okazało, mężczyzna ma kilka grzechów na sumieniu, ponadto szybko ujawniły się jego braki w kulturze osobistej.
4: Podczas sprawdzania uprawnień do kierowania pojazdami policjanci ustalili, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować samochodem. W trakcie podejmowanych czynności w miejscu publicznym mężczyzna znieważył interweniujących policjantów. W związku z popełnionymi czynami został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.
2: Powiedziała Radiocentrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Mężczyzna prawdopodobnie był też pijany, ale odmówił badania alkomatem, więc trzykrotnie pobrano od niego krew do dalszych badań. 65-latek usłyszał już zarzuty, do których się nie przyznał. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
2: Teatr Prawie Wielki z Kowalewa pod Pleszewem zaprasza na premierę swojego najnowszego spektaklu Granda w Grand Hotelu. I tym razem będzie wyjątkowo, bo po raz pierwszy w historii zespołu przedstawienie przygotowano wyłącznie dla dorosłej publiczności.
5: Teatr Prawie Wielki od lat udowadnia, że amatorski teatr może mieć ogromną energię, pomysł i rozmach. Grupa działająca pod kierunkiem Aldony Jańczak ma na swoim koncie już kilkadziesiąt przedstawień, widowiska plenerowe i występy między innymi w Pleszewie. Tym razem aktorzy zabiorą widzów do eleganckiego Grand Hotelu, gdzie za zamkniętymi drzwiami kryją się sekrety, podejrzane interesy i tytułowa Granda. Kto skrywa tajemnice? Co wydarzy się w hotelowych pokojach i czy wszyscy goście opuszczą Grand Hotel z czystym sumieniem? Jedno jest pewne, będzie tajemniczo, zabawnie i z przymrużeniem oka. A ponieważ spektakl jest tylko dla dorosłych, twórcy zapowiadają również humor i sytuacje, na które młodszych widzów tym razem nie zapraszają. Premiera Grandy w Grand Hotelu już w sobotę 10 października o godzinie 19 w Domu Katolickim w Kowalewie. Wstęp wolny. W czwartek 15 października o 18 odbędzie się spektakl charytatywny na kosztowną rehabilitację Ani z Pleszewa. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Utrzymanie w lidze co prawda w dramatycznych okolicznościach, ale zapewnione. Teraz można skupić się na zakończeniu sezonu, czyli 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Organizatorzy ogłosili już nazwiska 10 żużlowców, których kibice zobaczą w niedzielę 11 października na Stadionie Miejskim. W poniedziałek klub poinformował, że o łańcuch herbowy powalczą byli żużlowcy ostrowskiego klubu Luke Becker i Matthias Nielsen. O rozmowach z tym drugim zawodnikiem Waldemar Górski, prezes TŻ Ostrowia, powiedział Radiocentrum już w Pile, chwilę po tym, jak zespół zapewnił sobie utrzymanie w drugiej Metalkasse, drugiej Ekstralidze.
6: I możemy teraz sobie wszystko układać i będziemy działać i ogłaszać zawodników i o, jeszcze mamy łańcuch, może kogoś ogłosimy na łańcuchu i będziemy całą zimę pracować, żeby troszeczkę tych błędów się wyszedł. Jeszcze odnośnie Matthiasa Nielsena, nie wiem, może ktoś tam mnie zobaczył, jak ja z nim rozmawiałem, ale na tą chwilę rozmawialiśmy na temat łańcucha herbowego, że na tą chwilę była rozmowa na łańcuch herbowy, a co będzie po łańcuchu, czy kawę wypijemy, zobaczymy.
2: Oprócz wspomnianej dwójki w 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego wystartują Jakub Miśkowiak, Jakub Krawczyk, Wilac Nagle, Mikkel Andersen, Nikolaj Heiselberg, Paweł Sitek, Nazar Patrycki i Tobiasz Musielak, który przed rokiem był drugi. Stawka może nie składa się z czołówki światowej, ale za to jest wyrównana i w większości złożona z żużlowców młodego pokolenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 11.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Tankujący autogaz mają powody do niepokoju. Będą podwyżki. Do tematu wrócimy o godzinie 11. Będzie także ostrzeżenie GIS-u i MSZ-u. Nie podróżujcie do Rosji. Do tych tematów wracamy już za kilka chwil. Tymczasem w głośnikach One and One, Robert Miles.

0: i gra muzyka.
1: Reklama.
2: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
1: Reklama.
3: 7 minut pozostaje do godziny 11, zatem ja za dziś już serdecznie dziękuję. Dobrego popołudnia wam życzę. Damian Klimiński, do usłyszenia. Po godzinie 11 będzie z wami Karolina Romke, a na pożegnanie jeszcze zagrajmy jakże przyjemną, jakże popularną balladę zespół Berlin i najsłynniejsza piosenka o brwiach, czyli Take My Breath Away. Tak, wiem, ten żart ma już długiego wąsa, ale lubię go. Take My Breath Away w głośnikach.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Bardzo przyjemny dzień z dużą ilością słońca. Kolejny zresztą taki dziś do 22 maksymalnie. Teraz na moim radiowym termometrze 17, no i to już też jest miła temperatura, zwłaszcza, że w słońcu może być jeszcze nieco wyższa. Wiatr na razie z zachodu wieje słabo, ciśnienie jest stabilne, a biomet korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minę 11.01.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Tankujący autogaz mają powody do niepokoju. Będą podwyżki. Akcja ratunkowa na Morzu Czarnym po ataku dronów na statki. Nie podróżujcie do Rosji, apelują zgodnie GIS i MSZ. Miriam Lipińska. Tankujący benzynę i olej napędowy mogą chwilowo nieco odetchnąć dzięki powrotowi programu CPN. Na ulgę nie mogą natomiast liczyć tankujący autogaz. Oni muszą się szykować na podwyżki, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Rafał Zywert.
4: Ponieważ sezonowo mamy wzrost zapotrzebowania na paliwa grzewcze, w tym na LPG, ta cena w tym tygodniu może wzrosnąć do średniego poziomu około 3,30-3,35 zł za litr. Natomiast w dalszym ciągu autogaz jest zauważalnie tańszy od zarówno benzyny, jak i diesla.
3: Litr benzyny kosztuje dziś maksymalnie 6 zł i 79 groszy, a oleju napędowego 7,82. Zatonął jeden z dwóch statków trafionych przez drony na Morzu Czarnym. Druga jednostka jest uszkodzona. Jej załoga, licząca 18 osób, została uratowana. Nie wiadomo, jakie są losy załogi jednostki, która poszła na dno. Oba trafione statki to jednostki handlowe w rejonie incydentu w bułgarskiej wyłącznej strefie ekonomicznej. Trwa operacja ratunkowa. To już drugi atak dronów na statki handlowe na Morzu Czarnym. Do poprzedniego doszło wczoraj. Drugi dzień akcji nurków minerów w Świnoujściu niedaleko gazoportu. Mają do zneutralizowania 5 lotniczych min morskich z czasów II wojny światowej. Dwie udało się unieszkodliwić wczoraj, dziś czas na dwie kolejne. Akcja ma potrwać do czwartku. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Główny inspektorat sanitarny zgodnie z zaleceniami MSZ-u odradza podróże do Rosji. To po śmierci laborantki z Irkucka, z rosyjskiego instytutu badającego dżumę.
5: Dżuma tłusta akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna, tak? To jest, gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwiną się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżumę spotkać.
3: Mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski. Po śmierci kobiety, która miała zarazić się dżumą płucną po rozbiciu probówki z tym patogenem, w Rosji kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Na obserwacji jest prawie 200 osób. Są nowe informacje po dramatycznych wydarzeniach na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Wszystko wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Drugi pilot maszyny zmierzającej do Izraela zaatakował kapitana, by przejąć stery i uderzyć samolotem w lotnisko Ben Guriona. Jak przekazuje teraz amerykańska stacja CBS News, Izrael był gotów zestrzelić samolot, aby zapobiec wykorzystaniu go do ataku na cel naziemny, podobnego do ataków Al-Kaidy z 11 września 2001 roku. Wobec braku kontaktu z kokpitem Izrael początkowo poderwał myśliwce, zawrócił jednak maszynę, gdy samolot skierował się w stronę Arabii Saudyjskiej. I na koniec wracamy do kraju. Dokładnie za godzinę kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt, obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. Decyduje kolejność zgłoszeń, komu nie uda się dziś. Kolejną szansę ma 3 listopada.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5 minut po godzinie 11. Dzień dobry, Karolina Ramka z Wami z tej strony mikrofonu. Wtorek, 6 października w kalendarzu, to już 278 dzień roku. Ten dzień przyjemny, słoneczny. Korzystajcie, mam nadzieję, że nawet będąc w pracy, ta energia Wam się będzie udzielać i to sporo.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Zakupy tylko w Społem. Danon Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12.30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.

Dzisiaj mamy wtorek, dzisiaj mamy kolejny dzień nowego tygodnia. Myślę, że skoro poniedziałek już za nami, a niektórzy go nie chcą jakoś odczarować, czyli cały czas się czepiają, że och, poniedziałek. No tak, no ale pamiętajcie, nowy dzień, nowy tydzień, nowe możliwości. 6 października w kalendarzu. Dzisiaj mamy Dzień Borsuka wśród tych świąt, które dotyczą przyrody, które uświadamiają. Świadomość mogę wam jeszcze podnieść, mówiąc, że jest 77 dni do końca jesieni, więc ta jesień się dopiero rozbuje. A teraz jest ta, którą uwielbiają wszyscy, czyli słoneczna, czyli z tymi barwami, które cieszą oczy i aż chce się wyjść do parku. Jesienny piknik też można zrobić, tylko pamiętajcie o odpowiedniej izolacji, co by, jak to mówiły nasze babcie, wilka nie złapać. Ale jak najbardziej, tak można również spędzić się wolny czas w taki słoneczny dzień. Pamiętajcie, że później, kiedy te liście kolorowe już opadną, kiedy zrobi się tak mrocznie, to też ma swój urok. Nie ma co narzekać. Co roku jest dokładnie to samo, więc po co narzekać na coś, co już znamy, jest sprawdzone i raczej się nie zmieni. I gra muzyka.

0: Reklama.
1: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodyń wiejskich.

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
4: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich o największym w Kaliszu festiwalu. Festiwal pianistyczny, tego typu festiwalu, który już wkrótce w tej edycji organizatorzy zaplanowali 5 różnych koncertów. Jakich o tym wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 11:30.

0: Jesień na granie również jako recepta, taka na jesień w Radiu Centrum. Do niego wrócimy już za kilka chwil, minęła 11:30. Czas na wiadomości, Kasia Gorcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przed nami Kaliski Festiwal Pianistyczny. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o ważnej inwestycji w gminie Stawiszyn, a w sporcie wrócili ze złotem i srebrem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wielkimi krokami zbliża się trzecia edycja Kaliskiego Festiwalu Pianistycznego. W tej edycji organizatorzy zaplanowali 5 koncertów, które będą się odbywały w 3 miejscach. W Pałacu Myśliwskim w Antoninie, Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku. Podczas tegorocznej edycji wystąpią znakomici artyści z Polski i Wiednia, którzy zagrają solo lub zaprezentują się w kameralistyce.
3: Celem festiwalu jest przede wszystkim udostępnienie publiczności tutaj lokalnej, dostęp do sztuki absolutnie na najwyższym poziomie. Naszym celem w ogóle od początku powstania było spowodowanie, że ci artyści, którzy się pojawiają na wielkich estradach, przyjadą też tutaj do Kalisza i będzie można ich tutaj usłyszeć w różnorodnym repertuarze.
2: Powiedział Radio Centrum Łukasz Byrdy, dyrektor artystyczny festiwalu. I tak podczas koncertu inauguracyjnego, na który zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Fundacja Kalisia Arts, usłyszymy finalistę konkursu Chopinowskiego.
3: Koncert szczególny 25 października. Spotkamy się tam z chyba jednym z najwybitniejszych polskich młodych pianistów, z Piotrem Aleksewiczem, który w zeszłym roku otrzymał 5. nagrodę na konkursie Chopinowskim w Warszawie. Także naprawdę szczególne wydarzenie, wspaniały artysta i myślę, że warto przybyć.
2: Wydarzenie potrwa od 25 października do 13 listopada. Partnerem festiwalu jest Radio Centrum, dlatego jego pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Na te inwestycje mieszkańcy gminy Stawiszyn czekali już od dłuższego czasu. W minionym tygodniu miejscowe władze zawarły umowę, która przewiduje budowę w Starym Kiączynie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4: Długo wyczekiwana inwestycja w postaci budowy PSZOK-u na terenie naszej gminy wchodzi w fazę realizacji. Pozyskaliśmy na ten cel środki z samorządu województwa wielkopolskiego. W ramach projektu budowy nowoczesnego PSZOK-u wybudujemy plac i chodniki, magazyn na odpady, ogrodzenie, zadaszenie, wiat magazynowy, takie miejsce jak drugie życie rzeczy, kontenery socjalno-biurowe, monitoring, oczywiście elementy małej architektury, edukacji i ekologii.
2: Przekazał Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna. Wartość całego zadania to 2 700 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego wynosi 1 800 000. Termin ukończenia prac to październik przyszłego roku. Ze złotym i srebrnym medalem wrócili do domów zawodnicy Kaliskiego Centrum Sportowego Kruk Gym, którzy od 1 do 3 października rywalizowali w otwartym Pucharze Polski Muay Thai PZMT. Kaliski klub reprezentowało 4 zawodników.
5: Rezultat oceniam pozytywnie ze względu na to, że mieliśmy kilku debiutantów. Pokazali się z dobrej strony. Przeciwnicy postawili mocną poprzeczkę, także ja jestem zadowolony z ich występu, jeżeli brać całokształt.
2: Powiedział Radio Centrum Aleksander Kruk z Kaliskiego Centrum Sportowego Kruk Gym. Szymon Piechota zajął pierwsze miejsce w kategorii seniorów do 57 kg, natomiast Stanisław Maciołek był drugi w rywalizacji juniorów do 71 kg. Maciej Herbich i Maksymilian Petryszyn do domów wrócili bez medali.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. You shot me so damn.

0: Reklama.
1: Tomograf komputerowy rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermedic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
4: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
5: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online. Reklamy.

0: Radio Centrum i gra gitarra.
1: No i zagra i to nie byle jaka, to brytyjska rockowa kapela Slade. Dla was mam kawałek z 1984 roku z albumu The Amazing Kamikaze Run, Run Away.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Cudna złota polska jesień i z temperaturą, którą lubimy, i jeszcze nie trzeba włączać ogrzewania. Dzisiaj 22 stopnie maksymalnie, teraz na moim termometrze radiowym 18,5. A co? Jest dobrze. Wiatr zachodu wieje słabo. Na barometrach mamy 1020 hektopaskali. Warunki Biomateo są korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie mi 12. Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Śmiertelne potrącenie na pasach, zarzuty i areszt dla 21-latka. Ostatnie tango w Buenos Aires. Leo Messi żegna się z reprezentacją. Pasażerowie na gapy w autobusach. Młodzi medycy szukają groźnych bakterii. Ewelina Walczak. Za kratkami poczeka na proces. Na 3 miesiące trafi do aresztu 21-letni Michał Eł, który w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę. Informuje sędzia Bogdan Kijak.
4: Sąd rejonowy w Nowym Sączu powołał się na obawę utrudniania postępowania przez podejrzanego poprzez nakłanianie świadków do składania nieprawdziwych zeznań.
3: Podejrzanemu zarzucono spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym podczas uczestniczenia w nielegalnym wyścigu. Są nowe informacje na temat nocnego pożaru w szpitalu imienia Rydgiera w Krakowie. Ogień pojawił się w jednej z sal na 10. piętrze. Zanim strażacy dotarli na miejsce, pacjentów z tego piętra wywoziły pielęgniarki, powiedział Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej.
5: Bardzo bohaterską postawą wykazały się pielęgniarki. Natychmiast zaczęły ewakuować pacjentów leżących na łóżkach.
3: Na miejscu jest prokurator, a przyczyny pożaru nie są na razie znane. To mają ustalić biegli. Francuscy uczniowie na dziś zapowiadają największą jak do tej pory falę protestów. Media szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu może wziąć udział nawet kilkadziesiąt tysięcy osób. Uczniowie protestują od ponad tygodnia, paraliżując działanie szkół średnich. W niektórych miejscach dochodzi do zamieszek. Protestujący domagają się poprawy warunków edukacji, odciążenia podstawy programowej i większych pieniędzy na oświatę. To koniec pewnej epoki. Leo Messi zagra dziś ostatni mecz w reprezentacji. Cała Argentyna szykuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Więcej o tym Michał Waszkiewicz.
6: Messi do Argentyny dotarł już w piątek w towarzystwie żony, dzieci i matki. Najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, 2 triumfy w Copa America i 2 finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy.
3: I niezależnie od tego, ile bramek padnie, cały piłkarski świat wstrzyma oddech, by pożegnać mistrza. Czego dotykamy w drodze do pracy? We wrocławskich autobusach i tramwajach ruszyło polowanie na groźne bakterie. Przez najbliższe 2 tygodnie studenci Uniwersytetu Medycznego będą pobierać próbki z siedzeń, poręczy i kasowników. Akcja nosi nazwę Pasażerowie na gapę. Naukowcy chcą sprawdzić, czy w miejskiej komunikacji kryją się niebezpieczne, lekooporne drobnoustroje.
1: Kursy walut.
2: To my sprawdźmy, jak tutaj wygląda sytuacja. Średni kurs waluty euro teraz to 4 zł 36 groszy. Dolar amerykański to 3 zł 88 groszy. Frank szwajcarski 4 zł 67 groszy i funt brytyjski 5 zł i 14 groszy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 12:00, no to rozkręcamy dalej dzień za pomocą i muzyki na 106,4 i tej energii, która wokół nas wszędzie. Oczywiście życzę, żeby było jej dla Was jak najwięcej i tylko takiej dobrej, a na pewno dobra energia w muzyce. Toto i Afryka już teraz, środa, czwartek, ten kawałek od formacji Wideo, a w kolejce jeszcze Anita Lipnicka i John Porter.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga kierowcy, informacja z Kalisza, Aleja Wojska Polskiego na wysokości targowiska miejskiego. Tutaj doszło do kolizji z udziałem auta osobowego i ciężarowego. Na miejscu są już utrudnienia, przypominam. Kalisz, Aleja Wojska Polskiego na wysokości targowiska miejskiego doszło do kolizji z autem ciężarowym. Na miejscu są już utrudnienia, więc jeżeli nie musicie tam dojechać, omijajcie tę część miasta i dziękujemy za informację słuchaczowi Radia Centrum Piotrowi.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń. Reklama.
2: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski i mała przerwa w muzyce, ale jeszcze przypominam o utrudnieniach na Alei Wojska Polskiego na wysokości targowiska 3 maja. Tutaj doszło do zdarzenia z udziałem auta ciężarowego. Jeszcze są utrudnienia na jednym kierunku ruchu w kierunku ulicy Majkowskiej. Tutaj uważajcie.
2: Reklama.
3: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
4: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
3: Aurelis-znicze.pl.
5: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół.

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
0: Reklama. Radio Centrum.

0: 12:30, czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jeden kierowca zawinił, kilkuset stało w korkach. W tym serwisie także o święceniu zwierząt, a w sporcie 20 medali dla kaliskich zawodników.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kilkugodzinne korki, trasa zablokowana i objazdy, a wszystko przez brawurę jednego kierowcy. To efekt zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj po południu na trasie Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Według ustaleń policji kierujący Toyotą 28-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadzając do zderzenia z samochodem ciężarowym z naczepą, którym kierował 30-latek, oraz Oplem Astrą kierowanym przez 32-letnią kobietę. Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Wszyscy kierujący byli trzeźwi, sprawca został ukarany mandatem.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W tym roku Kościół świętuje 800. rocznicę urodzin świętego Franciszka z Asyżu. Z tej okazji w wielu świątyniach odbywają się święcenia zwierząt, bo to właśnie naszych braci mniejszych szczególnie ukochał święty Franciszek. Tak było także w niedzielę w katedrze świętego Mikołaja w Kaliszu. Na specjalną mszę przyszli właściciele psów, gołębi, kur, a nawet chomików.
4: My jesteśmy bardzo szczęśliwi i z ogromną wdzięcznością podchodzimy do tego, że możemy tutaj we wspólnocie z naszymi braćmi mniejszymi uczestniczyć w takim pięknej uroczystości.
5: Kochamy zwierzęta, więc miło się spotkać z ludźmi, którzy także kochają zwierzęta. Myślę, że wartościowa inicjatywa.
6: Z kim dzisiaj przyszłaś?
7: Z moim chomiczkiem.
6: A jak ma na imię?
7: Krystian.
6: Krystian.
2: Powiedzieli Radiu Centrum właściciele zwierząt. Inicjatorem akcji było Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza, Ptaków Śpiewających i Egzotycznych. Nieprzypadkowo uroczystość odbywała się w katedrze, bo to właśnie w tej świątyni od kilku lat stoi rzeźba świętego Franciszka, należąca do organizatorów wydarzenia. 20 medali, na które złożyło się 10 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych krążków dla kaliskiego klubu karate Kyokushinkai. W sobotę w Kaliszu odbyły się mistrzostwa makroregionu zachodniego oraz czwarte IKO Kalisia Cup, które organizował kaliski klub. Gospodarze przed własną publicznością zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, a zdobyte 20 medali dało im drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
8: Wszyscy bardzo fajnie się spisali, wszyscy nasi wolontariusze, osoby, które z nami współpracowały, jesteśmy mega zadowoleni. Wynik też bardzo fajny. Przegraliśmy drużynowo tylko z Wrocławiem. Wrocław ma dużą ekipę, dużo silnych zawodników, więc na 18 klubów nasz kaliski ma drugie miejsce. Jesteśmy mega zadowoleni. Uważamy te zawody za bardzo udane.
2: Powiedział Rady Centrum Jakub Piątowski z kaliskiego klubu karate Kyokushinkai, organizator wydarzenia. A pełną listę zawodników kaliskiego klubu, którzy wzięli udział w zmaganiach, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do 13:00.

0: Reklama.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

To formacja Blue Fiction, 1997 rok, When the Girl Dances. No to teraz zabieram się za tych, którzy dzisiaj świętują. Warto o nich pamiętać, być może zabrać teraz na jakąś dobrą kawę, na przyjemny spacer z kawą w dłoni i może na coś dobrego jeszcze do tego, najlepiej na słodko. Imieniny dzisiaj ma Apolinary, Bartłomiej, Faustyna, Igor oraz Rajmund. Wszystkiego co najlepsze i ode mnie także przyjemny upominek muzyczny. Eran, Still Believing.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju, ze świata, a w nich kolejne tematy związane z przyznaniem nagród Nobla. Tym razem z fizyki znamy tegorocznego laureata. Szczegóły już o 13:00.
2: Reklama. Pasja, talent, miłość do jazzu.
3: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
5: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Kolejny cudny dzień, złota polska jesień, bardzo słonecznie i przyjemnie dzisiaj, 22 stopnie maksymalnie, na razie już prawie 20, wiatr z zachodu słaby, 15 km na godzinę i zwalnia. Na barometrach teraz 1019 hektopaskali, ciśnienie na razie jest stabilne, warunki biometeokorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minę.
2: 13.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Odwołany proboszcz zgodził się opuścić parafię w Grójcu. Nobel z fizyki przyznany znamy tegorocznego laureata. Sukces orzechowej akcji, stołeczne zwierzęta mają już zapasy. Ewelina Walczak. Koniec głośnego konfliktu w podoświęcimskim Grójcu. Biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel oświadczył po spotkaniu z odwołanym z funkcji proboszcza w Grójcu księdzem Józefem Zborkiem, że zgodził się on podporządkować i opuścić parafię. Dodał, że duchowny dopuścił się poważnego przestępstwa kanonicznego, mówi ordynariusz bielsko-żywiecki biskup Roman Pindel.
5: Ksiądz Józef Zborek został odwołany z urzędu proboszcza w związku z bardzo poważnymi nadużyciami w wypełnianiu tej funkcji. Szczegółów nie mogę powiedzieć ze względu na ochronę prywatności księdza Józefa. On sam może poinformować, kto zapyta.
4: Według nieoficjalnych informacji przyczynami jego odwołania mogło być jego zbyt liberalne według hierarchów Kościoła podejście do udzielania chrztów i ślubów. Mówi się również o sporach o finanse parafii. Byli i obecni menadżerowie Orlenu zatrzymani przez ABW. Śledztwo dotyczy zaniżania cen paliw na stacjach przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Prokuratura postawiła zatrzymanym zarzuty, ale ich treść jeszcze nie jest znana. Belgijski fizyk cząstek elementarnych Francis Halsen został laureatem tegorocznej Nagrody Nobla z dziedziny fizyki. Decyzję ogłosiła Królewska Szwedzka Akademia Nauk.
6: Royal Swedish Academy of Sciences.
7: Jako Królewska Szwedzka Akademia Nauk ogłaszamy światu, że laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki za 2026 rok został Francis Halsen za swój decydujący wkład w rozwój obserwatorium neutrinów Ice Cube i odkrycie neutrin wysokoenergetycznych pochodzenia astrofizycznego.
4: Francis Halsen od lat był wymieniony jako potencjalny kandydat do Nagrody Nobla. Na Morzu Czarnym trwa akcja ratunkowa po ataku dronów na statki przewożące zboże. Trafione zostały dwie jednostki znajdujące się 80 mil od wybrzeży Bułgarii. A zaledwie wczoraj również na Morzu Czarnym, tyle że na wodach terytorialnych Rumunii, zatonął turecki statek handlowy. Jego zaatakowały dwa rosyjskie drony. Dwie osoby zginęły, a z pokładu uratowano 11 marynarzy. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
7: Jak wynika z informacji przekazywanych przez miejscowe media, jeden z trafionych statków zatonął. Los załogi nie jest w tym momencie znany. Na pokładzie drugiego statku wybuchł pożar. 18-osobowa załoga została uratowana przez przepływający w okolicy bułgarski prom pasażerski. Do tej pory nie udało się ustalić pochodzenia dronów. Bułgarski premier zwołał w tej sprawie specjalną naradę z szefami służb.
4: Dziś rozpoczyna się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zdaniem ekonomistów Rada nie zmieni stóp procentowych w październiku i tym samym główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, pozostanie na poziomie 3,75%. Warszawskie ZOO kończy tegoroczną zbiórkę orzechów i żołędzi. Magazyny są już pełne dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców. Zebrane dary wzbogacą dietę m.in. żubrów, żyraf i małp. Jesienne przysmaki posłużą też opiekunom jako nagrody podczas medycznych treningów oraz do organizowania zwierzakom specjalnych zabaw w ukrywanie i poszukiwanie jedzenia.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: szczęście.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę

0: nagrody finansowe. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski, a w nich między innymi o premierze w Teatrze Prawie Wielkim. No i coś na sportowo. Będzie co oglądać, będzie co podziwiać w łańcuchu herbowym. Rośnie obsada. Szczegóły już o 13.30. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: 13.30 minęła, czas na kolejne wiadomości z naszego regionu. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niezbyt kulturalny senior trafi przed sąd. W tym serwisie także o premierze w Teatrze Prawie Wielkim, a w sporcie rośnie obsada Łańcucha Herbowego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponoć z wiekiem nabiera się mądrości życiowej, jak widać, nie zawsze. W ten weekend w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim miejscowi policjanci zatrzymali do kontroli 65-letniego mieszkańca powiatu sieradzkiego. Jak się okazało, mężczyzna ma kilka grzechów na sumieniu, ponadto szybko ujawniły się jego braki w kulturze osobistej.
4: Podczas sprawdzania uprawnień do kierowania pojazdami policjanci ustalili, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez sąd rejonowy w Ostrzeszowie. Pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować samochodem. W trakcie podejmowanych czynności w miejscu publicznym mężczyzna znieważył interweniujących policjantów. W związku z popełnionymi czynami został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.
2: Powiedziała Radio Centrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Mężczyzna prawdopodobnie był też pijany, ale odmówił badania alkomatem, tak więc trzykrotnie pobrano od niego krew do dalszych badań. 65-latek usłyszał już zarzuty, do których się nie przyznał. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teatr Prawie Wielki z Kowalewa pod Pleszewem zaprasza na premierę swojego najnowszego spektaklu Granda w Grand Hotelu. I tym razem będzie wyjątkowo, bo po raz pierwszy w historii zespołu przedstawienie przygotowano wyłącznie dla dorosłej publiczności.
5: Teatr Prawie Wielki od lat udowadnia, że amatorski teatr może mieć ogromną energię, pomysł i rozmach. Grupa działająca pod kierunkiem Aldony Jańczak ma na swoim koncie już kilkadziesiąt przedstawień, widowiska plenerowe i występy między innymi w Pleszewie. Tym razem aktorzy zabiorą widzów do eleganckiego Grand Hotelu, gdzie za zamkniętymi drzwiami kryją się sekrety, podejrzane interesy i tytułowa Granda. Kto skrywa tajemnice? Co wydarzy się w hotelowych pokojach i czy wszyscy goście opuszczą Grand Hotel z czystym sumieniem? Jedno jest pewne, będzie tajemniczo, zabawnie i z przymrużeniem oka. A ponieważ spektakl jest tylko dla dorosłych, twórcy zapowiadają również humor i sytuacje, na które młodszych widzów tym razem nie zapraszają. Premiera Grandy w Grand Hotelu już w sobotę 10 października o godzinie 19 w Domu Katolickim w Kowalewie. Wstęp wolny. W czwartek 15 października o 18 odbędzie się spektakl charytatywny na kosztowną rehabilitację Ani z Pleszewa. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Utrzymanie w lidze, co prawda w dramatycznych okolicznościach, ale zapewnione. Teraz można skupić się na zakończeniu sezonu, czyli 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Organizatorzy ogłosili już nazwiska 10 żużlowców, których kibice zobaczą w niedzielę, 11 października na Stadionie Miejskim. W poniedziałek klub poinformował, że o łańcuch herbowy powalczą byli żużlowcy ostrowskiego klubu Luke Becker i Matthias Nielsen. O rozmowach z tym drugim zawodnikiem Waldemar Górski, prezes TŻ Ostrowia, powiedział Radio Centrum już w Pile, chwilę po tym, jak zespół zapewnił sobie utrzymanie w Metal Cast drugiej Ekstralidze.
6: I możemy teraz sobie wszystko układać i będziemy działać i ogłaszać zawodników. Jeszcze mamy łańcuch, może kogoś ogłosimy na łańcuchu i będziemy całą zimę pracować, żeby troszeczkę tych błędów się wyszedł. Jeszcze odnośnie Matthiasa Nielsena, nie wiem, może ktoś tam mnie zobaczył, jak ja z nimi rozmawiałem, ale na tą chwilę rozmawialiśmy na temat łańcucha herbowego. Że na tą chwilę była rozmowa na łańcuch herbowy, a co będzie po łańcuchu, czy kawę wypijemy, zobaczymy.
2: Powiedział Radio Centrum Waldemar Górski. Pełną obsadę 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Reklama.
4: Od radia.
5: Na ten temat.
6: Środa 12.30.
5: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
6: Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum.
4: Od radia. Dla Ciebie.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Startujemy, przygotujcie coś do pisania. Jedno ogłoszenie dzisiaj, które wkrótce znajdziecie na profilu Radia Centrum na Facebooku. Tuż po ogłoszeniu będę czekać na Wasze rekomendacje pod numerem 88 400 106 4.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Firma Daimler zatrudni kierowców na terenie Niemiec. Wymagane prawo jazdy na auta ciężarowe, tiry kategorii C plus E, badania lekarskie oraz karta kierowcy. Telefon 669 601 473 lub do Niemiec kierunkowy plus 49 152 029 303 84.
0: Ogłoszenia płatne.
1: Ogłoszenie znajdziecie wkrótce na profilu Radia Centrum na Facebooku. Już teraz, jeżeli szukacie pracy, możecie dzwonić z rekomendacją 88 400 106 4.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach wrócimy do nowych cen na stacjach paliw, ale także powiemy o kolejnym alercie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy się z pewnego błędu. Ma szczegóły o godzinie 14. Giełda Pracy dobiega końca. Skrót ogłoszeń na profilu Radia Centrum na Facebooku. Kolejna Giełda Pracy jutro o tej samej porze.
2: Reklama.
3: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
4: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
5: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
6: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: 20 stopni już tyle na moim radiowym termometrze. Dziś maksymalnie do 22 w południowej Wielkopolsce. Dużo słońca, chmur niewiele, wiatr słaby wiejący z zachodu. Ciśnienie na razie stabilne, a biomet korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 14.
3: Radio
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nowe ceny na stacjach, znamy maksymalne kwoty za litr. Alertowy chaos, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa tłumaczy się z błędu. ZUS rzadziej kontroluje firmy, ale uderza celniej. Ewelina Walczak. Ministerstwo Energii podało maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach w środę. Za litr najpopularniejszej benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,86 zł. Górny limit dla benzyny 98-oktanowej wynosi 7,74 zł. Z kolei osoby tankujące olej napędowy zostawią przy dystrybutorze maksymalnie 7,80 zł za litr. Poselskie kontrole w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa czy wnioski o dymisję szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. To efekt pomyłki, do jakiej doszło w rządowej instytucji. W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę wiadomość przeznaczona dla osób przebywających w województwie lubelskim trafiła także do odbiorców w województwie lubuskim. Gdy zorientowano się o błędzie, wysłanie SMS-ów przerwano. Te jednak trafiły do części mieszkańców, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
5: Trwa postępowanie wyjaśniające, co było powodem tej pomyłki. Analizowane są procedury, żeby do tego typu sytuacji w przyszłości już nie dochodziło.
4: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przeprosiło za błąd. Pozwy w trybie wyborczym, odwołanie od sądowych decyzji i niewykluczone kolejne sprawy. Tak na razie wygląda drugi tydzień kampanii przed drugą turą wyborów na prezydenta Krakowa. Szczegóły zna Katarzyna Młynarczyk.
6: Spór kandydatów coraz częściej przenosi się z ulic miasta na salę sądową. Najpierw z powodu słów Łukasza Gibały o 6 radnych Koalicji Obywatelskiej, którzy mieli być otwarci na współpracę z nim po wyborach. Gibała z kolei pozwał Monikę Piątkowską za jej wypowiedź, że jako radny w większości głosowań wstrzymywał się od głosu. W obu tych przypadkach sąd uznał słowa kandydatów za nieprawdziwe. Wszystko wskazuje na to, że to nie ostatni wyborczy spór, który zakończy się w sądzie jeszcze przed drugą turą.
4: Główny inspektorat sanitarny odradza Polakom wszelkie podróże do Rosji. Ma to związek z wcześniejszymi doniesieniami o śmiertelnym zakażeniu dżumą w jednym z tamtejszych laboratoriów. O tym, że problemu nie wolno bagatelizować, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
7: Dżuma tłusta akurat jest dosyć rzadką postacią, bo jest bardzo agresywna. Tak? To jest choroba śmiertelna, tak. Gdzie osoba często, zanim, że tak powiem, rozwinął się pełne objawy, no nie jest w stanie zakazić zbyt wielu osób, ale generalnie choroba, która nie wygasła. Są jeszcze wciąż miejsca na świecie, gdzie się może dżuma spotkać.
4: Dżuma może pojawić się w Azji, Afryce czy Ameryce Południowej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienia taktykę kontroli firm. Zamiast masowych wizyt w terenie, urzędnicy stawiają na zaawansowane algorytmy, które same typują podejrzane biznesy. Nowy system działa z dużą skutecznością. Od stycznia przeprowadzono ponad 90 tysięcy kontroli i aż 90% z nich wykazało nieprawidłowości. Dzięki temu do państwowej kasy wpłynęło ponad 370 milionów złotych. Na celowniku ZUS-u są teraz przede wszystkim firmy transportowe, agencje ochrony oraz biura pośrednictwa pracy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 14:00.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: to teraz wielozadaniowy tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i klawiaturą za jedyne 1199, 100 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 1299. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Radio Rano. Przeżyjmy to raz jeszcze.
7: Co prawda 14 minut po godzinie 14, ale o porankach to dzieje się najwięcej. Jesteśmy z Wami również już od samego rana, żeby Was budzić.
8: Polski język, trudny język, wiadomo, wiele słów brzmi podobnie, znaczy zupełnie co innego. No zdarzają się pomyłki, prawda? Można pomylić, no nie wiem, konkubenta z konkurentem w kuchni. Zdarza się, że ktoś pomyli kminek z kuminem. Jako dziecko zdawało mi się, że w jednej z polskich kolęd nawet śpiewa się, że rondel z głowy zdjęła. No i tak było, to prawda. Ale no, są takie sytuacje, gdzie takie pomyłki potrafią nieźle wystraszyć. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wczoraj troszeczkę tak namieszało i teraz przeprasza za omyłkowe wysłanie alertu RCB o zagrożeniu z powietrza dla odbiorców w województwie lubuskim, no bo ten alert miał trafić do odbiorców w województwie lubelskim. Kilka literek, prawda? A jednak różnica diametralna, trochę to śmieszne, trochę straszne. Radio Rano. Ale może się nie czepiajmy. Tomato, tomato, co to za różnica?
6: Przeżyjmy to raz jeszcze. Radio Centrum. Radio Rano.
7: No jutro o poranku wyczekujcie kolejnych newsów, kolejnych informacji, porcji dobrych informacji przede wszystkim. No i trochę tej energii, która Was tak budzi o poranku.

0: być kochana.
1: Reklama. Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com. Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
2: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Takie granie, takie również nostalgiczne na 106.4 Chris Ria i The Blue Cafe. Zbliża się godzina 14.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Gurcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ważny blok operacyjny zamknięty. Co dalej? W tym serwisie także o kolejnym spotkaniu autorskim w Opatówku, a w sporcie Dąbrowski o debiucie w Pogoni.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kaliski Szpital czasowo ogranicza wykonywanie zabiegów ginekologicznych. Powodem jest pilny remont bloku operacyjnego oddziału ginekologicznego.
3: Blok operacyjny wyłączony jest z funkcjonowania od wczoraj aż do 30 listopada. Niewykluczone, że prace potrwają jeszcze dłużej, nawet do 31 grudnia. W tym czasie w Kaliskim Szpitalu nie będą wykonywane duże zabiegi ginekologiczne. W ograniczonym zakresie będą możliwe natomiast drobne zabiegi. Placówka zwróciła się do sąsiednich szpitali o zabezpieczenie pacjentek wymagających pilnych operacji. Remont nie obejmie oddziału porodowego, który ma własny blok porodowy i będzie działał normalnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami 62 757 9020 lub 62 757 91 35. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W ten czwartek, 8 października w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku odbędzie się kolejne spotkanie autorskie. Tym razem placówka będzie gościć Annę Kocębę-Tokarską, autorkę książki O moim tacie, Zapiski z żałoby.
4: Ta publikacja to intymny i szczery pamiętnik córki, która próbuje odnaleźć sens po odejściu ukochanego ojca. I jak podkreśliła sama autorka, ta książka powstała z głębokiej potrzeby pamiętania o człowieku, który był kluczową częścią jej życia. Pisząc, pragnęła zatrzymać to, co na zawsze pozostaje w sercu po stracie bliskiej osoby. Jest to też szczery zapis tęsknoty, miłości, ale także próby odnalezienia się w nowej codzienności. Chciałabym zwrócić uwagę także na fakt, że bohater książki urodził się, mieszkał i wychowywał w budynku, w którym dziś jest siedziba naszej biblioteki w Opatówku.
2: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka biblioteki w Opatówku. Spotkanie odbędzie się 8 października, początek o 17, a wstęp jest wolny. Ostrowianin Kevin Dąbrowski Ligę Słowacką i klub z Koszyc zamienił w ostatnim dniu okienka transferowego na ekstraklasową Pogoń Szczecin. 28-letni bramkarz, który przygodę z futbolem zaczynał w Ostrowi 1909, póki co w meczu ligowym Pogoni nie wystąpił. Zadebiutował natomiast między słupkami w charytatywnym meczu z włoskim Udinese.
5: Tym bardziej się ma większą motywację do tego, żeby pokazać, co potrafię i wkrótce, żeby wywalczyć sobie to miejsce w bramce. Ale wiem, że to nie będzie łatwe, ale ja bardzo lubię wyzwania.
6: Zaprezentowałeś się na razie w sparingu z bardzo dobrej strony, ale w meczu ligowym jeszcze nie posmakowałeś boiska. Czekasz pewnie na tą swoją szansę, o nią nie będzie łatwo, bo bramkarzy tam macie klasowych i dużo w Pogoni.
5: Zdecydowanie, no nie mogę się doczekać. Już naprawdę rozegrałem fajne pierwsze spotkanie. To nie byle jakie, z włoską drużyną Serie A, Udinese. I że udało mi się też zachować tam czyste konto i mogłem przyczynić się i pomóc drużynie, robiąc tam jedną taką fajną interwencję, to naprawdę fajnie się przywitałem.
2: Ostrowski bramkarz kontrakt w Pogoni Szczecin podpisał do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy, co pokazuje, że portowcy wiążą z Kevinem Dąbrowskim nadzieję na przyszłość.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut do godziny 15.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
0: Reklama.

0: Perfect Man to oczywiście Teddy Swims, a ten kawałek znajdziecie wśród propozycji na radiowej liście przebojów Top 30, więc jeżeli Wam się podoba, a ten głos na pewno się podoba, to możecie oczywiście zagłosować, bo do piątkowego notowania mamy jeszcze sporo czasu. A skoro już mówię o propozycjach radiowej listy, to tam także znajdziecie coś po polsku. Jasiek Piwowarczyk i Obłoki. Ten kawałek usłyszycie już za kilka chwil, a głosować możecie już teraz.
1: Lista przebojów Top 30 i gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wracamy do wiadomości tych skroi ze świata, a w nich kolejne apele ratowników o więcej motoambulansów. Zakończył się właśnie ich sezon, pierwszy, w którym motocykle oficjalnie działały w systemie ratowniczym i były dofinansowywane. No i jeszcze o kwestiach związanych z czekami turystycznymi na jesienny wypad na Podkarpacie. Szczegóły tych wiadomości na antenie Radia Centrum już o godzinie 15.00.

0: Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
1: Ach, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
2: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
1: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
2: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
1: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Bardzo przyjemny czas słoneczny. To ponoć takie ostatnie dni, gdzie jeszcze lato nie powiedziało ostatniego słowa. 22 stopnie dzisiaj maksymalnie, choć w słońcu temperatura może być jeszcze wyższa. Chmur niewiele i bez żadnych opadów. Wiatr z zachodu słaby, teraz 13 km na godzinę i jeszcze słabnie. Na barometrach obecnie mamy 1018 hektopaskali. To ciśnienie jest stabilne, warunki biometeo korzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 15.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Śledztwo w sprawie cen paliw, 5 osób w rękach służb. Morderstwo w powiecie chrzanowskim, trwa policyjna obława na syna ofiary. Ratownicy chcą więcej motoambulansów. Ewelina Walczak. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali 5 obecnych i byłych menadżerów Orlenu. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieuzasadnionego obniżenia cen paliw od sierpnia do listopada 2023 roku, a więc za prezesury Daniela Obajtka w okresie bezpośrednio poprzedzającym wybory parlamentarne. Orlen bez uzasadnienia uruchomił rezerwy strategiczne, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej, były wiceminister aktywów państwowych Robert Kropiwnicki.
5: Absolutnie nie były przerwane łańcuchy dostaw, nie było zagrożenia, że będzie brak paliwa na stacjach. Był brak spowodowany właśnie tymi manipulacjami cenowymi, które prowadził Orlen.
4: Według prokuratury Orlen miał od sierpnia do listopada utrzymywać ceny benzyny i oleju napędowego poniżej poziomów wynikających m.in. z ceny ropy, kursu złotego oraz notowań hurtowych w Europie. Makabryczne odkrycie w Zagórzu w powiecie chrzanowskim. Jeden z członków rodziny znalazł w domu zwłoki 73-letniej kobiety, a obrażenia na jej ciele jednoznacznie wskazują na morderstwo. W związku ze sprawą trwa teraz wielka obława na 49-letniego syna ofiary. W szeroko zakrojonych poszukiwaniach podejrzanego mężczyzny biorą udział przewodnicy z psami tropiącymi, drony oraz policyjny śmigłowiec. Ratownicy apelują o więcej motoambulansów. Zakończył się właśnie ich sezon. Pierwszy, w którym motocykle oficjalnie działały w systemie ratowniczym i były finansowane przez NFZ. Wciąż jest ich za mało, choć przykładem na to, że motoambulanse realnie się sprawdzają, jest Śląsk. Tam 3 jednoślady interweniowały w tym roku 1,5 tysiąca razy, mówi szef śląskiego pogotowia Klaudiusz Nadolny.
6: To jest podniesienie jakości poprzez właśnie zwiększenie dostępności, czyli skrócenie czasu dojazdu.
4: W 8 województwach nie ma ani jednego motoambulansu. 4 minuty, tyle wystarczyło, żeby wyprzedać czeki turystyczne na jesienny wypad na Podkarpacie. Zniżka 300 zł czekała na każdego dorosłego Polaka, a nabór ruszył w samo południe. Ze szczegółami Marcin Starzec.
7: To druga edycja podkarpackiego czeku turystycznego. W pierwszej ponad 6 tysięcy czeków rozeszło się w niecałą godzinę, a teraz poszło jeszcze szybciej. Podobne dopłaty działają też w województwie lubelskim, podlaskim i warmińsko-mazurskim. W przypadku pierwszego naboru na Podkarpaciu najchętniej wybieranym kierunkiem były Bieszczady, mówi Anna Brzechowska, dyrektorka Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
8: Dodatkowo domyślamy się też, że turyści, którym zależało na czeku turystycznym, szukali też oszczędności.
7: Bo Bieszczady pod względem cen nadal są konkurencyjne dla innych górskich rejonów Polski.
4: Tej jesieni zapominamy o minimalizmie, bo ulice opanowuje nowy modowy trend poetcore. To romantyczny powrót do przeszłości, mocno inspirowany nowymi ekranizacjami takich klasyków jak Lalka czy Wichrowe Wzgórza.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Wiadomość z ostatniej chwili.
2: Niestety to już taki czas i taka godzina, gdzie ruch jest coraz większy i powtarza się historia z wczorajszego korka, i to sporego. Znów doszło do kolizji, tym razem na trasie na obwodnicy Nowych Skalmierzyc, dokładnie jednak z Kalisza w kierunku Ostrowa. Tutaj już jest spory korek, więc trzeba będzie również postać. Przypominam, że na obwodnicy Nowych Skalmierzyc doszło do zdarzenia drogowego w stronę Ostrowa, jadąc z Kalisza, i tam już jest spory korek. Za informację dziękujemy słuchaczowi Radia Centrum Jackowi.
1: Radio Centrum, pierwsze w centrum wydarzeń.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Szybkie przypomnienie dla kierowców, którzy jadą z Kalisza do Ostrowa Wielkopolskiego, bo ten kierunek na obwodnicy Nowych Skalmierzec jest mocno zakorkowany. Na miejscu doszło do zdarzenia drogowego. Droga Krajowa 25, obwodnica Nowych Skalmierzec. Przypominam, że tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Są tam jeszcze korki.
0: Radio Centrum. Recepta na jesień.

17 minut po godzinie 15. Ważne tematy dotyczące stanów krwi, dotyczące zbiórek, które się dzieją na terenie naszego regionu. Przypominam, że już 8 października, sprawdzam jaki to dzień, to czwartek dokładnie, w Pleszewie w Zespole Szkół Technicznych, dokładnie przy ulicy Zielonej 3, odbędzie się akcja krwiodawstwa w godzinach od 8.20 do 13.30. Akcja krwiodawstwa w Pleszewie, przypominam, ta będzie miała miejsce w najbliższy czwartek od godziny 8.20 do 13.30, ulica Zielona 3.

0: Reklama.
1: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom. Kalisz, Częstochowska 189.
2: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
3: Pasja, talent, miłość do jazzu.
4: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
5: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
4: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
6: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
7: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
8: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę

0: 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Na ten temat.
4: Środa 12.30.
3: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
4: Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: 15.30 minęła czas na wiadomości. Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ważny blok operacyjny zamknięty. Co dalej? W tym serwisie także o kolejnym spotkaniu autorskim w Opatówku, a w sporcie Dąbrowski o debiucie w Pogoni.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kaliski Szpital czasowo ogranicza wykonywanie zabiegów ginekologicznych. Powodem jest pilny remont bloku operacyjnego oddziału ginekologicznego.
3: Blok operacyjny wyłączony jest z funkcjonowania od wczoraj aż do 30 listopada. Niewykluczone, że prace potrwają jeszcze dłużej, nawet do 31 grudnia. W tym czasie w Kaliskim Szpitalu nie będą wykonywane duże zabiegi ginekologiczne. W ograniczonym zakresie będą możliwe natomiast drobne zabiegi. Placówka zwróciła się do sąsiednich szpitali o zabezpieczenie pacjentek wymagających pilnych operacji. Remont nie obejmie oddziału porodowego, który ma własny blok porodowy i będzie działał normalnie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami 62 757 9020 lub 62 757 91 35. Dawid Nawrocki, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W ten czwartek, 8 października w Gminnej Bibliotece Publicznej imienia braci Gillerów w Opatówku odbędzie się kolejne spotkanie autorskie. Tym razem placówka będzie gościć Annę Kocębę-Tokarską, autorkę książki O moim tacie, Zapiski z żałoby.
4: Ta publikacja to intymny i szczery pamiętnik córki, która próbuje odnaleźć sens po odejściu ukochanego ojca. I jak podkreśliła sama autorka, ta książka powstała z głębokiej potrzeby pamiętania o człowieku, który był kluczową częścią jej życia. Pisząc, pragnęła zatrzymać to, co na zawsze pozostaje w sercu po stracie bliskiej osoby. Jest to też szczery zapis tęsknoty, miłości, ale także próby odnalezienia się w nowej codzienności. Chciałabym zwrócić uwagę także na fakt, że bohater książki urodził się, mieszkał i wychowywał w budynku, w którym dziś jest siedziba naszej biblioteki w Opatówku.
2: Powiedziała Radio Centrum Małgorzata Matysiak, dyrektorka biblioteki w Opatówku. Spotkanie odbędzie się 8 października, początek o 17, a wstęp jest wolny. Ostrowianin Kevin Dąbrowski Ligę Słowacką i klub z Koszyc zamienił w ostatnim dniu okienka transferowego na ekstraklasową Pogoń Szczecin. 28-letni bramkarz, który przygodę z futbolem zaczynał w Ostrowi 1909, póki co w meczu ligowym Pogoni nie wystąpił. Zadebiutował natomiast między słupkami w charytatywnym meczu z włoskim Udinese.
5: Tym bardziej, że mam większą motywację do tego, żeby pokazać, co potrafię i wkrótce, żeby wywalczyć sobie to miejsce w bramce. Ale wiem, że to nie będzie łatwe, ale ja bardzo lubię wyzwania.
6: Zaprezentowałeś się na razie w sparingu z bardzo dobrej strony, ale w meczu ligowym jeszcze nie posmakowałeś boiska. Czekasz pewnie na tą swoją szansę, o nią nie będzie łatwo, bo bramkarzy tam macie klasowych i dużo w Pogoni.
5: Zdecydowanie, no nie mogę się doczekać. Już naprawdę rozegrałem fajne pierwsze spotkanie. To nie byle jakie, z włoską drużyną Serie A, Udinese. I że udało mi się też zachować tam czyste konto i mogłem przyczynić się i pomóc drużynie, robiąc tam jedną taką fajną interwencję, to naprawdę fajnie się przywitałem.
2: Ostrowski bramkarz kontrakt w Pogoni Szczecin podpisał do czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia go o kolejne 12 miesięcy, co pokazuje, że portowcy wiążą z Kevinem Dąbrowskim nadzieję na przyszłość.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Informacje dla kierowców.
0: Dzień dobry wszystkim kierowcom, ruszamy w trasę, sprawdzamy, jak w tej trasie sytuacja wygląda, jak tam jest najsłuchacze Radia Centrum na Krajowej 25. Jest korek jadąc z Kalisza do Ostrowa Wielkopolskiego, tu na obwodnicy Nowych Skalmierzyc doszło do zdarzenia drogowego, te utrudnienia są już w obu kierunkach ruchu, ale w większości na trasie do Ostrowa można jechać przez Skalmierzyce, być może tutaj miejscami się uda. Natomiast kwestie związane z tym, co w mieście, jeżeli chodzi o Kalisz, to newralgiczne miejsce, jak samo centrum. Jest mocno zakorkowana Krajowa 12 od Winiar z Duny. Tutaj najbardziej to pamiętajcie o czasowej sygnalizacji, która kieruje ruchem. No i szlak bursztynowym. Najwięcej dzieje się na rondzie na Częstochowskiej, na samej Częstochowskiej. Tutaj również Polna. W wielu długościach tu również trzeba będzie mocno uzbroić się w cierpliwość. No i na skrzyżowaniach Alei Wojska Polskiego. Na Podmiejskiej miejscami owszem i dalej jadąc w kierunku Korczaka i kolejnego ronda na ulicy Poznańskiej. tematy związane z remontami, to remont ulicy Skalmierzyckiej. Tutaj także się dzieje na odcinku Skalmierzyckiej od Nowego Świata w kierunku Handlowej. Wprowadzony jeden kierunek ruchu, brak wjazdu w Skalmierzycką. Tutaj także zwróćcie uwagę na tymczasowe oznakowanie.
7: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: No to teraz sprawdzamy, jakie są efekty związane z tym, że paliwa drogie. Europa coraz wyraźniej odwraca się od benzyny i diesla. We wrześniu auto elektryczne osiągnęło rekordowy udział sprzedaży na najważniejszych rynkach Starego Kontynentu. W niektórych krajach stanowiły już niemal połowę wszystkich nowych rejestracji. Wysokie ceny paliw właśnie, większy wybór tańszych modeli, rosnące zachęty sprawiają, że popyt na auta bezemisyjne rośnie znacznie szybciej niż w ubiegłym roku.
7: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 23,5 minuty do godziny 16:00.

0: Reklama.
1: Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
2: Zamów z wkładami BioOil z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
1: Aurelis-znicze.pl.
3: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Skoro październik, to Festiwal Kultur Europy. Tym razem po raz 18 w Kaliszu i tym razem w kierunku Irlandii. Tak na zielono, na tą zieloną wyspę. To wydarzenie, które co roku zabiera swoją publiczność podróż po przeróżnych zakątkach Europy właśnie, przybliżając kulturę, tradycje i atmosferę niektórych państw. W tym roku właśnie Zielona Wyspa Irlandia będzie okazją do tego, żeby się zapoznać z tą właśnie kulturą i przygotowana specjalnie dla publiczności. Wyjątkowe wydarzenia, koncert i projekcja filmu Cicha Dziewczyna. Na te wydarzenia w sobotę 17 października o 18 i w niedzielę 18 października o 17, więc myślę, że już możecie sobie te daty zapisywać. Wstęp jest bezpłatny, a wszystko to ma miejsce w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6, więc tutaj możecie już sobie planować najbliższy czas. Sobota, niedziela 17-18 października, 18 Festiwal Kultur Europy Irlandia. Wstęp jest bezpłatny. Wyjściówki do odebrania w kasie centrum.
0: Podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij, podgłośnij.

0: Słuchasz, więc wiesz.
1: Tutaj ciepło i przyjemnie, ale znów kolejne ostrzeżenia przed gęstymi mgłami. O tym również będzie w najbliższych wiadomościach, ale także o tematach związanych z pewnym kąpieliskiem w Zakrzówku. Piękna woda na pierwszy rzut oka, a nurkowie wyłowili mnóstwo śmieci. O tym więcej w wiadomościach o 16.
2: Reklama.
3: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
4: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Cały czas bardzo przyjemnie i słonecznie, 22 stopnie. To dzisiejsze maksimum. Słońcu temperatura nieco wyższa, wiatr z zachodu coraz słabszy, teraz 11 km na godzinę. Na barometrach 1018 hektopaskali. Ciśnienie teraz jest stabilne, a biomat korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 16.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Kolejny młody kierowca z zarzutami po tragedii w Nowym Sączu. Szwecja wyśle do nas żołnierzy i systemy antyrakietowe. Turkusowa woda, a pod spodem wysypisko. Nurkowie wyłowili ponad tonę śmieci. Ewelina Walczak. Są zarzuty dla drugiego kierowcy po śmiertelnym potrąceniu pieszego w Nowym Sączu. 20-latek odpowie za udział w nielegalnym wyścigu. Według śledczych ścigał się po mieście z o rok starszym kolegą, który pędząc 120 km na godzinę zabił człowieka na pasach. I choć obaj zaprzeczają, że się ścigali w momencie wypadku, to ustalenia śledczych są inne, mówi Justyna Ratajm-Kietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
5: Przesłuchano świadka, a także zabezpieczono zapisy monitoringu, których analiza wskazuje, że ta jazda ulicami Nowego Sącza była tak naprawdę w ramach nielegalnego wyścigu.
4: Sprawca wypadku został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Prokuratura złożyła też wniosek do sądu o aresztowanie kierowcy, z którym miał się ścigać. Agenci CBA weszli do biura Rzecznika Praw Dziecka. Informację potwierdził rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
6: Tam wykonywali polecenie, czyli zabezpieczenie pewnych rzeczy na potrzeby śledztwa. Śledztwo, od razu podkreślam, nie dotyczy spraw korupcyjnych. Mimo że to są agenci CBA, zostali oni wyznaczeni do przeprowadzenia tych czynności.
4: Śledztwo w sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Szczecinie. Szwecja wzmacnia polskie niebo. Tamtejszy premier oficjalnie ogłosił, że wyśle do nas systemy obrony powietrznej Patriot oraz około 100 żołnierzy. Ich głównym zadaniem będzie ochrona kluczowego lotniska, które działa jako węzeł logistyczny NATO dla sprzętu jadącego na Ukrainę. Szef szwedzkiego rządu nie ukrywa, że ta decyzja to bezpośrednia odpowiedź na rosyjskie zagrożenie. Złota i ciepła jesień w pełni. W wielu miejscach w Polsce było dziś znowu ponad 20 stopni. Od kilku dni mgły spowijają jednak wiele regionów nocami i o poranku. Robi się też szybciej ciemno, ostrzega podkomisarz Renata Szpakowska z lubelskiej policji.
7: Apelujemy o to, by korzystać z elementów odblaskowych, a zarówno rano, jak i po południu, późnym wieczorem, gdzie faktycznie dużo szybciej już zaczyna robić się ciemno. A te odblaski powodują, że kierowca o wiele szybciej nas zauważy, będzie miał możliwość podjąć jakąś realną reakcję, na przykład zahamować, ominąć nas, użyć klaksonu, ostrzec nas przed tym, że jedzie. Jesteśmy po prostu bardziej widoczni.
4: Piękna aura ma utrzymać się do czwartku. Od piątku będzie robić się chłodniej, możliwe też opady deszczu. Z góry czysta, turkusowa woda, na dnie zupełnie inny świat. Nurkowie z najpopularniejszego krakowskiego kąpieliska na Zakrzówku wyciągnęli wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszlę klozetową. Łącznie z dna wydobyto ponad tonę śmieci, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
8: Często wyciąganie różnych gabarytowych śmieci wiązało się z kilkoma podejściami, opracowanie różnych rozwiązań, więc na pewno nie było to proste.
4: W akcji sprzątania krakowskiego akwenu wzięło udział około 120 osób.
1: Kursy walut.
2: Sprawdźmy, jak obecnie wygląda sytuacja. Średni kurs waluty euro teraz to 4,36 zł. Dolar amerykański 3,88 zł. Frank szwajcarski 4,66 zł. I funt brytyjski na koniec 5,15 zł.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Karczma Borowianka. Wyjątkowe miejsce. Nowe menu. Restauracja czynna codziennie. Wesela, urodziny, imprezy rodzinne, a może urzekająca wigilia firmowa. To tu Karczma Borowianka. Już 31 października bal halloweenowy. Więcej w social mediach. Hotel i restauracja Borowianka. Ostrów Limanowskiego 134.
2: Zakupy tylko w Społem. Kolian. Jeżyki najeżone bakaliami w czekoladzie 140 gramów, kokonut, klasik lub kafe za 4,99. Wybierz Społem.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Muzyka i głos AI.

Jimmy Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Jimmy Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy. Reklama.

sezon dyniowy w pełni, bo to przecież jest takie pyszności, to są takie pyszności, które kojarzą się z jesienią właśnie i też kolorem, bo tu przecież różne barwy żółci i pomarańczy. O dyniach mowa, które również królują w Belgii. No jest tam pewne niezwykłe święto w pewnej niewielkiej miejscowości Kasterli, gdzie świętuje się w taki sposób, że wielgachnymi dyniami, z wydrążonym oczywiście środkiem, podróżuje się po wodzie. Właściwie robi się z nich takie łódko-kajaki. To jest takie lokalne święto i festyn, który odbywa się corocznie. Można się poprzebierać za dynię również. I tutaj odbywają się takie dyniowe regaty. W trakcie imprezy można przebrać się w przeróżne wymyślne kostiumy. Może to być pirat, mogą to być to stroje warzyw. Pływają na tamtejszym jeziorze właśnie w takich wydrążonych dyniach. W ubiegłym roku w regatach wzięło udział 65 zespołów. Dynia ponoć jest całkiem niezłym pomysłem na to, żeby sobie w takiej dyni popływać, a pierwsze takie dyniowe regaty odbyły się w 2008 roku. Lokalni producenci warzyw poszukiwali zastosowania dla swoich dyń rekordzistek, więc jakbyście taką dynię rekordzistkę mieli, to już wiecie, co robić. Tylko w kapoku poproszę, bo nigdy nie wiadomo, czy dynia pójdzie na dno, czy się utrzyma jednak.

0: Reklama.
1: Już 5 listopada w hali widowiskowej Osir w Kaliszu wyjątkowy koncert. 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Bilety w kasie Osir oraz na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Patronem koncertu jest Radio Centrum.
2: Póki płonie znicz, pamięć nie wygasa. A znicze najkorzystniej kupisz w hurtowni Płomyk w Kaliszu. Aleja Wojska Polskiego 176A, naprzeciw targowiska przy 3 maja. Płomyk to jedna z największych hurtowni zniczy w Wielkopolsce. Atrakcyjne ceny, bezpłatny parking, czynne 7 dni w tygodniu.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 16.30, więc czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niezbyt kulturalny senior trafi przed sąd. W tym serwisie także o premierze w Teatrze Prawie Wielkim, a w sporcie rośnie obsada Łańcucha Herbowego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponoć z wiekiem nabiera się mądrości życiowej, jak widać, nie zawsze. W ten weekend w Czajkowie, w powiecie ostrzeszowskim, miejscowi policjanci zatrzymali do kontroli 65-letniego mieszkańca powiatu sieradzkiego. Jak się okazało, mężczyzna ma kilka grzechów na sumieniu. Ponadto szybko ujawniły się jego braki w kulturze osobistej.
3: Podczas sprawdzania uprawnień do kierowania pojazdami policjanci ustalili, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydany przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować samochodem. W trakcie podejmowanych czynności w miejscu publicznym mężczyzna znieważył interweniujących policjantów. W związku z popełnionymi czynami został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.
2: Powiedziała Radiocentrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Mężczyzna prawdopodobnie był też pijany, ale odmówił badania alkomatem, tak więc trzykrotnie pobrano od niego krew do dalszych badań. 65-latek usłyszał już zarzuty, do których się nie przyznał. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teatr Prawie Wielki z Kowalewa pod Pleszewem zaprasza na premierę swojego najnowszego spektaklu Granda w Grand Hotelu. I tym razem będzie wyjątkowo, bo po raz pierwszy w historii zespołu przedstawienie przygotowano wyłącznie dla dorosłej publiczności.
4: Teatr Prawie Wielki od lat udowadnia, że amatorski teatr może mieć ogromną energię, pomysł i rozmach. Grupa działająca pod kierunkiem Aldony Jańczak ma na swoim koncie już kilkadziesiąt przedstawień, widowiska plenerowe i występy między innymi w Pleszewie. Tym razem aktorzy zabiorą widzów do eleganckiego Grand Hotelu, gdzie za zamkniętymi drzwiami kryją się sekrety, podejrzane interesy i tytułowa Granda. Kto skrywa tajemnice? Co wydarzy się w hotelowych pokojach? I czy wszyscy goście opuszczą Grand Hotel z czystym sumieniem? Jedno jest pewne, będzie tajemniczo, zabawnie i z przymrużeniem oka. A ponieważ spektakl jest tylko dla dorosłych, twórcy zapowiadają również humor i sytuacje, na które młodszych widzów tym razem nie zapraszają. Premiera Grandy w Grand Hotelu już w sobotę 10 października o godzinie 19 w Domu Katolickim w Kowalewie. Wstęp wolny. W czwartek 15 października o 18 odbędzie się spektakl charytatywny na kosztowną rehabilitację Ani z Pleszewa. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Utrzymanie w lidze, co prawda w dramatycznych okolicznościach, ale zapewnione. Teraz można skupić się na zakończeniu sezonu, czyli 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Organizatorzy ogłosili już nazwiska 10 żużlowców, których kibice zobaczą w niedzielę, 11 października na Stadionie Miejskim. W poniedziałek klub poinformował, że o łańcuch herbowy powalczą byli żużlowcy ostrowskiego klubu Luke Becker i Matthias Nielsen. O rozmowach z tym drugim zawodnikiem Waldemar Górski, prezes TŻ Ostrowia, powiedział Radio Centrum już w Pile, chwilę po tym, jak zespół zapewnił sobie utrzymanie w Metal Kas drugiej ekstralidze.
5: I możemy teraz sobie wszystko układać i będziemy działać i ogłaszać zawodników. I o, jeszcze mamy łańcuch, może kogoś ogłosimy na łańcuchu i będziemy całą zimę pracować, żeby troszeczkę tych błędów się wyszedł. Jeszcze odnośnie Matiasa Nielsena, nie wiem, może ktoś tam mnie zobaczył, jak ja z nimi rozmawiałem, ale na tą chwilę rozmawialiśmy na temat łańcucha herbowego. Że na tą chwilę była rozmowa na łańcuch herbowy, a co będzie po łańcuchu, czy kawę wypijemy, zobaczymy.
2: Powiedział Radiocentrum Waldemar Górski. Pełną obsadę 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm. Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także O2U Staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę. Utrudnienia na drodze wojewódzkiej 470 między Skarszewem a Skrętem do miejscowości Dęba. Tutaj budowa infrastruktury pieszej. Miejscami robotnice będą kierować ruchem. Obwodnica Kępna to S11. Tu także prace modernizacyjne. To odcinek około 2 km. Tu wprowadzono ruch wahadłowy, więc jeszcze mogą być utrudnienia. Uważajcie. No i jeszcze kwestie związane z drobniejszymi remontami. Przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego w Pleszewie. W Ostrowie Wielkopolskim pamiętajcie o remoncie ulicy Wrocławskiej. No i droga krajowa 36 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna. Tutaj ruch także miejscami odbywa się wahadłowo, zwłaszcza utrudnienia od Gorzyckiej w Lamkach w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Krążą motoryzacyjne plotki. Są tacy, którzy w plotkach doszukują się prawdy i być może mają rację. Maserati może w przyszłości skorzystać z technologii zaplecza chińskich partnerów. Potwierdzono, że prowadzone są rozmowy w sprawie potencjalnej współpracy dotyczącej włoskiej marki właśnie. Na razie nie podpisano jednak żadnej umowy, a szczegóły ewentualnego projektu pozostają jeszcze nieustalone.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 25 minut pozostało do godziny 17. Już teraz Wilki i Bohema.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Firma Wawrzyniak prowadzi skup ziarna mokrej kukurydzy w magazynach w Zbiersku, w Tursku i w Markwaczu. Telefon kontaktowy 62 332 06 00. 62 332 06 00.
1: Reklama.
2: Radio Centrum. Radio Rano. Przeżyjmy to raz jeszcze.
3: Polski język, trudny język, wiadomo, wiele słów brzmi podobnie, znaczy zupełnie co innego. No zdarzają się pomyłki, prawda? Można pomylić, no nie wiem, konkubenta z konkurentem w kuchni. Zdarza się, że ktoś pomyli kminek z kuminem. Jako dziecko zdawało mi się, że w jednej z polskich kolęd nawet śpiewa się, że rondel z głowy zdjęła. No i tak było, to prawda. Ale no, są takie sytuacje, gdzie takie pomyłki potrafią nieźle wystraszyć. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wczoraj troszeczkę tak namieszało i teraz przeprasza za omyłkowe wysłanie alertu RCB o zagrożeniu z powietrza dla odbiorców w województwie lubuskim, no bo ten alert miał trafić do odbiorców w województwie lubelskim. Kilka literek, prawda? A jednak różnica diametralna. Trochę to śmieszne, trochę straszne. Radio Rano. Ale może się nie czepiajmy. Tomato, tomato, co to za różnica?
4: Takie rzeczy o poranku, żeby was rozbawić, żeby was rozbudzić, więc słuchajcie nas już od godziny 6.
2: Przeżyjmy to raz jeszcze. Radio Centrum. Radio Rano.

0: prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: Kolejne informacje dla tych, którzy w trasie na Lej Wojska Polskiego. Między Złotą a Majkowską doszło do zdarzenia drogowego z udziałem busa. Jeden pan pas w kierunku, jadąc w kierunku ulicy Złota, jest lekko zablokowany, więc tutaj uważajcie. Na Wojska Polskiego, przypominam, w Kaliszu między ulicą Złotą a Majkowską, tutaj doszło do zdarzenia z udziałem busa. Jeden pas jeszcze jest częściowo zablokowany. Zbliża się godzina 17, więc na mnie już powoli czas i pora. Życzę Wam dobrego popołudnia i jeszcze milszego wieczoru. Pamiętajcie, że dzisiaj znów wieczór dobrze nastrojony. Za chwilę oczywiście kolejne wiadomości z kraju, ze świata i pogoda. A ja już Was żegnam. Na radiowe stery zaraz przejmie Marzanna Forysiak, Karolina Romke. Dzięki, do usłyszenia. Cześć, pa i na do widzenia. Mam kawałek, który dobrze nastraja. Jego można uruchamiać i na początku, i na końcu pracy. Do usłyszenia. Hej.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
3: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Zachodu cały czas opowiada nas nieco cieplejsze powietrze polarne, morskie. No i jesteśmy cały czas w obszarze podwyższonego ciśnienia atmosferycznego. Teraz na barometrach 1019 hektopaskali już powoli to ciśnienie spada. Na termometrach 19 stopni, odczuwalne na tym samym poziomie dużo słońca, wiatr do 14 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 17. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Zatrzymani w sprawie Orlenu usłyszeli zarzuty. Półtonowe niewybuchy z czasów wojny, jutro finał wielkiej detonacji. Młodzi Francuzi paraliżują miasta, trwa uczniowski strajk. Ewelina Walczak. Nawet 25 lat może grozić zatrzymanym przez ABW 5 osobom z Orlenu. Usłyszeli już zarzuty dotyczące bezpodstawnego zaniżania cen paliw w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku. Straty spółki według śledczych wynoszą ponad 4 miliardy złotych. Zatrzymane osoby to byli obecni menedżerowie Orlenu. Jak mówi szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, to zaniżanie cen paliwa było nieprzypadkowe, bo przed wyborami paliwo miało stać się taką kiełbasą wyborczą dla poprzedniej władzy.
4: Pan Obajtek żył w takim państwie, kiedy prezes dzwonił do prezesa i jak w czasach komunizmu mówił: wicie, rozumicie, od jutra cena ma być taka. I później już się działo. To jest państwo bezprawia.
3: Na razie nie wiadomo, kiedy i czy Daniel Obajtek zostanie przesłuchany. O tym ma zdecydować prokuratura. Trwa policyjna obława po zabójstwie w miejscowości Zagórze w Małopolsce. Przed południem od ciosów nożem zginęła tam 73-letnia kobieta. Jak informuje rzeczniczka małopolskiej policji Katarzyna Cisło, funkcjonariusze poszukują 49-letniego syna kobiety.
5: Najprawdopodobniej dokonał zabójstwa swojej matki. W te działania są zaangażowane bardzo duże siły policyjne. Mówimy tutaj o kilkudziesięciu policjantach, o śmigłowcu, o kilku dronach, o przewodnikach z psami tropiącymi.
3: Poszukiwany mężczyzna nie mieszkał z matką, przebywał za granicą, ale niedawno wrócił do Polski. Tysiące uczniów maszeruje przez francuskie miasta. Nad Sekwaną trwa tak zwany Czarny Wtorek. Organizatorzy szacują, że w głównej manifestacji w Paryżu bierze udział nawet 40 tysięcy osób. Zakaz wchodzenia do wody w Świnoujściu jeszcze tylko jutro. Prawdopodobnie w środę zakończy się akcja detonowania półtonowych min morskich z czasów II wojny światowej, odnalezionych w Świnoujściu podczas budowy nowego portu kontenerowego. W czasie akcji saperów zakazane jest wchodzenie do wody w okolicach Świnoujścia. W pobliżu zatoki zakazana jest także żegluga. Produkcje polskich twórców ogląda w kinach nawet o kilkadziesiąt procent mniej widzów niż przed pandemią. Wynika z danych, które podaje Stowarzyszenie Filmowców Polskich. Wyjątkiem jest tu nowa filmowa adaptacja Lalki Bolesława Prusa, która cieszy się w kinach dużym powodzeniem. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego ma najlepszy wynik otwarcia od pandemii. W ciągu pierwszych 5 dni od premiery obejrzało ją ponad 600 tysięcy widzów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Czyli wychodzi na to, że jednak kochamy Lalkę Prusa. 3 minuty po godzinie 17. Gramy po południu. Piękny, słoneczny dzień. Marzanna Forysiak, zapraszam. Spotkanie w Radio Centrum. Zaczynamy.

0: Reklama.
1: Pasja, talent, miłość do jazzu.
2: 24 października na dużej scenie Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Rebirth. Grupa, która zachwyciła publiczność Kalisz Ptaszyn Fest. Wracają do centrum z debiutanckim albumem On Air. Na żywo. Rebirth. Partner medialny koncertu Radio Centrum.
3: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Bilety w kasie centrum i online. Przedsprzedaż tylko do 10 października.
4: Zakupy tylko w Społem. Herbata Lipton Yellow Label 92 torebki za 13,99 lub owocowa 20 torebek za 6,49. Wybierz Społem.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
0: Reklama.
8: Słuchasz Radia Centrum.

14,5 minuty po 17. Piękne wtorkowe popołudnie przed nami. Korzystajcie, bo październik dzisiaj naprawdę pokazuje swoje przyjemniejsze oblicze. Mamy dokładnie 6 października w kalendarzu, do końca roku 87 dni, a dzień trwa dziś 11 godzin i 26 minut. Już taka końcówka tego dnia, bo słońce zajdzie o 18:17. Imieniny obchodzą dziś m.in. Apolinary, Bartłomiej, Faustyna, Igor i Rajmond. No zabierzcie ich na spacer, łapcie jeszcze trochę słońca i dobrego nastroju. No wtorek może nie brzmi jak najbardziej ekscytujący dzień tygodnia, ale przy takiej ładnej pogodzie zdecydowanie da się go lubić. A dla dzisiejszych solenizantów już teraz Mauro. Buonasera, ciao, ciao.

0: Reklama. Aurelis. Znicze premium by Płomek. Pamięć, która zasługuje na wyjątkową oprawę. Odkryj kolekcję premium na aurelis-znicze.pl.
1: Zamów z wkładami BioOil. Z wygodną dostawą do domu lub paczkomatu.
0: Aurelis-znicze.pl.
2: GAK, Grupa Lis. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa Lis. Zapraszamy na jazdę testową.
3: Kto wyhodował największą pyrę, a kto najlepiej potrafi ją przyrządzić? Przekonamy się w sobotę 10 października w hali sportowej przy ulicy Szkolnej 9 w Sieroszewicach podczas finału konkursu na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry dla kół gospodarstw.

0: godzinie 12. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Na ten temat.
5: Środa 12.30.
4: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
5: Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum.
3: Od radia. Dla ciebie.
6: Dobrej muzyki nigdy dość. Przed nami trzecia edycja Kaliskiego Festiwalu Pianistycznego. Szczegóły w wiadomościach o 17.30.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: 17.30 przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski i Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Przed nami Kaliski Festiwal Pianistyczny. Za chwilę szczegóły. W tym serwisie także o ważnej inwestycji w gminie Stawiszyn, a w sporcie wrócili ze złotem i srebrem.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wielkimi krokami zbliża się trzecia edycja Kaliskiego Festiwalu Pianistycznego. W tej edycji organizatorzy zaplanowali 5 koncertów, które będą się odbywały w 3 miejscach. W Pałacu Myśliwskim w Antoninie, Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu i Muzeum Historii Przemysłu w Płatówku. Podczas tegorocznej edycji wystąpią znakomici artyści z Polski i Wiednia, którzy zagrają solo lub zaprezentują się w kameralistyce.
3: Celem festiwalu jest przede wszystkim udostępnienie publiczności tutaj lokalnej, dostęp do sztuki na absolutnie najwyższym poziomie. Naszym celem w ogóle od początku powstania było spowodowanie, że ci artyści, którzy się pojawiają na wielkich estradach, przyjadą też tutaj do Kalisza i będzie można ich tutaj usłyszeć w różnorodnym repertuarze.
2: Powiedział Radio Centrum Łukasz Byrdy, dyrektor artystyczny festiwalu. I tak podczas koncertu inauguracyjnego, na który zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Fundacja Kalisia Arts, usłyszymy finalistę konkursu Chopinowskiego.
3: Koncert szczególny 25 października. Spotkamy się tam z chyba jednym z najwybitniejszych polskich młodych pianistów, z Piotrem Aleksewiczem, który w zeszłym roku otrzymał 5. nagrodę na konkursie Chopinowskim w Warszawie. Także naprawdę szczególne wydarzenie, wspaniały artysta i myślę, że warto przybyć.
2: Wydarzenie potrwa od 25 października do 13 listopada. Partnerem festiwalu jest Radio Centrum, dlatego jego pełny program znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Na te inwestycje mieszkańcy gminy Stawiszyn czekali już od dłuższego czasu. W minionym tygodniu miejscowe władze zawarły umowę, która przewiduje budowę w Starym Kiączynie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4: Długo wyczekiwana inwestycja w postaci budowy przoku na terenie naszej gminy wchodzi w fazę realizacji. Pozyskaliśmy na ten cel środki z samorządu województwa wielkopolskiego. W ramach projektu budowy nowoczesnego przoku wybudujemy plac i chodniki, magazyn na odpady, ogrodzenie, zadaszenie, wiatr magazynowy, takie miejsce jak drugie życie rzeczy, kontenery socjalno-biurowe, monitoring, oczywiście elementy małej architektury, edukacji i ekologii.
2: Przekazał Radio Centrum Grzegorz Kaczmarek, burmistrz Stawiszyna. Wartość całego zadania to 2 700 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego wynosi 1 800 000. Termin ukończenia prac to październik przyszłego roku. Ze złotym i srebrnym medalem wrócili do domów zawodnicy Kaliskiego Centrum Sportowego Krug Gym, którzy od 1 do 3 października rywalizowali w otwartym Pucharze Polski Muay Thai PZMT. Kaliski klub reprezentowało 4 zawodników.
5: Zresztą to oceniam pozytywnie ze względu na to, że mieliśmy kilku pytantów. Pokazali się z dobrej strony. Przeciwnicy postawili mocną poprzeczkę, także ja jestem zadowolony z ich występu, jeżeli brać całokształt.
2: Powiedział Radio Centrum Aleksander Kruk z Kaliskiego Centrum Sportowego Kruk Gym. Szymon Piechota zajął 1 miejsce w kategorii seniorów do 57 kg, natomiast Stanisław Maciołek był 2 w rywalizacji juniorów do 71 kg. Maciej Herbich i Maksymilian Petryszyn do domów wrócili bez medali.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
8: Informacje dla kierowców.
0: No i odpalamy drogowy serwis. Jeżeli ruszacie w trasę, to warto wiedzieć, gdzie zamiast pięknej, szerokiej nawierzchni czeka na Was wężenie, wahadło albo objazd. No to lecimy przez region. Kalisz na Romańskiej, pojawiły się już pachołki, ciężki sprzęt, ale na razie prace od Rzymskiej do ulicy Wenedów nie powinny utrudniać przejazdu, chociaż jeszcze w tym roku ulica zostanie zamknięta i wtedy się zacznie na Dobrzecki kolejny etap przebudowy. Zamknięty odcinek od ronda Dobrzec do ulicy Szapocznikow. Dojazd do posesji tylko od strony ulicy Szapocznikow. Na Skalmierzyckiej od od ulicy Polnej do Nowego Światu trwa remont i obowiązuje tutaj jeden kierunek, a wjazd od strony ulicy Handlowej mają tylko pojazdy budowy. Opatówek, krajówka numer 12 w stronę Kalisza. No, trwają cały czas intensywne prace. Tymczasowa sygnalizacja od strony Szałego Zwężenie do jednego pasa w obu kierunkach. Korki tworzą się już przy parku w Opatówku. Nadal brak oznakowania poziomego. Są nierówności, nie umocniono pobocza. Trzeba jechać naprawdę wolniutko. Do tego całodobowe wahadło od Zdun aż do wjazdu do Kalisza i mamy objazdy Krzały albo Borów, Tłokinie, Nędzerzew. Ostrów, tu zwężenia i ograniczenia prędkości na ulicy Wrocławskiej, a na krajówce numer 36 w stronę Krotoszyna wahadło od Lamek. Pleszew, remontowana ulica Kazimierza Wielkiego. Na to się wiąże z rozkopanymi chodnikami. Powstają nowe ścieżki rowerowe i przejścia. Jeszcze droga wojewódzka 470 między Skarszewem a Dębem. Tutaj możecie napotkać ręczne kierowanie ruchem. Z kolei w gminie Blizanów zamknięty odcinek Janków I Grodzisk, w tym most na Prośnie w Bogusławiu.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Od teraz korzystanie z telefonu za kierownicą może we Francji oznaczać nie tylko 135 euro mandatu i 3 punkty karne. Francuski rząd zdecydował o rozszerzeniu na cały kraj możliwości administracyjnego zawieszenia prawa jazdy. W typowym przypadku kierowca może stracić uprawnienia na 15 dni, ale w określonych sytuacjach taka kara może wynieść nawet 6 miesięcy. Francuskie władze chcą w ten sposób wyraźnie pokazać, że korzystanie z telefonu za kierownicą nie jest traktowane jako błahe przewinienie. Nawet krótka chwila z telefonem w ręku może bowiem oznaczać poważne konsekwencje dla kierowcy. A okazuje się, że niemal 80% Francuzów przyznaje się do korzystania z telefonu podczas jazdy.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 23 minuty 18.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
1: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
2: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
3: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.
0: Reklama.

0: Teraz konkurs.
1: Już teraz mam dla Was zaproszenie, podwójne zaproszenie, czyli dla dwóch osób na koncert 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Ten koncert odbędzie się już 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu. No a teraz trzeba do nas po prostu zadzwonić 88 400 106 4 i zdobyć podwójne zaproszenie na koncert 10 tenorów, 10 głosów, jedna scena. Kto ma ochotę? Halo, dzień dobry. Halo, halo, kto z nami?
2: Agnieszka.
1: Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
1: Jak tam twój wtorek po południu?
2: No, relaks. Ładna pogoda.
1: Fantastycznie. Jak się relaksujesz? Jakie masz sposoby na wtorkowy relaks?
2: Spacer.
1: Okej.
2: Okay. Jazda rowerem.
1: Fajnie.
2: Na to nie ma czasu ogólnie, ale przy takiej ładnej pogodzie warto wykorzystać.
1: Tak, i bardzo mocno się z tobą zgadzam. Trzymam kciuki, żebyś jeszcze chociaż pół godziny tam, żeby ci się udało jeszcze prysnąć na dwór, zobaczyć trochę słońca. No dobrze, no to słuchaj, róbmy szybko ten konkurs. Miejmy za sobą pytanie, żebyś już mogła uciec sobie na dwór. Dobrze, Agnieszko, który polski zespół stworzył taki hit Jolka, Jolka, pamiętasz? Ja mam dla ciebie takie podpowiedzi. Budka Suflera, czy Zakopower, czy może Golec u Orkiestra? Ty się nie spiesz, ty się zastanów.
2: Budka Suflera.
1: Budka Suflera, no poczekaj. Radio Centrum. No i co to oznacza, że po pierwsze dobrze znasz polską muzykę, a po drugie, że idziesz na koncert 5 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Kaliszu. Już możesz się powoli szykować. Może
2: Super.
1: Być?
2: Może być, jak najbardziej.
1: To co, nie ma tak dobrze zakończyć wtorek, prawda?
2: Dokładnie.
1: Dobrze, Agnieszko, to teraz tak, chwilka dla ciebie na pozdrowienia. Już cię puszczę na ten rower.
2: Pozdrawiam panią prowadzącą i dziękuję wszystkich pięknie. Słuchaczy.
1: To były pozdrowienia od Agnieszki. Agnieszko, jeszcze się proszę nie rozłączaj.
2: Dobrze.
1: Ja życzę ci jeszcze dobrego wykorzystania tego 6 października. Pa, pa.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Korzystajmy z tej pięknej pogody, bo jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się nam popsuć. Więcej o tym w wiadomościach o 18.
2: Reklama.
3: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
4: Firma Aldom Indeco po 30 latach zamyka działalność. Dziękujemy za współpracę wszystkim klientom i pracownikom. Jednocześnie zapraszamy na całkowitą wyprzedaż z ekspozycji i magazynu. Szafy, fronty, lustra, wydruki. Wszystko za pół ceny. Aldom, Kalisz, Częstochowska 189.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: No, podobno okres stabilnej, kształtowanej przez wierzch pogody wolno dobiega końca. Jutro już zmiany. Stopniowo ten wyż będzie się odsuwał na wschód, ustępując miejsca zatoce niżu związanej z niżem znad Beneluxu, ale pozostaniemy w tej samej polarnej morskiej masie powietrza, więc nadal będzie ciepło. Jutro maksymalnie od 18 do 20 stopni w regionie. Do tego zachmurzenie umiarkowane, a rano początkowo zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 18. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który zabił pieszego na pasach. Studenci i uczelnie w Lubelskiem szkolą się na wypadek zagrożenia. Warto korzystać z pogody, bo w czwartek ma się zmienić. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przyznał się do spowodowania wypadku drogowego, potrącenia pieszego, ale nie przyznał się do udziału w nielegalnym wyścigu ulicznym. Młody kierowca, który w sobotę w Nowym Sączu zabił na przejściu dla pieszych 50-letniego mężczyznę, trafi na 3 miesiące do aresztu. Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu.
4: Mężczyzna odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na jakiekolwiek pytania prokuratora, natomiast wyraził skruchę, a także wolę przeproszenia rodziny pokrzywdzonego.
3: Mężczyzna miał na koncie tylko w tym roku 3 mandaty za przekroczenia prędkości. Grozi mu 10 lat więzienia. Świadkowie zeznawali, że sprawca ścigał się z innym kierowcą, gdy spowodował wypadek. Możliwe, że sąd aresztuje też tego drugiego kierowcę. Uczelnie na Lubelszczyźnie zaczęły aktualizować procedury na wypadek zagrożenia. Rosyjskie drony spadają coraz bliżej granicy Polski. Na wschodzie kraju coraz częściej wyją syreny, a do mieszkańców wysyłane są alerty. Za nami szereg szkoleń, przed nami kolejne, mówi kanclerz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Małgorzata Stręci-Wilk.
5: Te alarmy ostatnie dwa też zmobilizowały bardziej naszą społeczność akademicką do udziału w tym szkoleniu. Rzeczywiście frekwencje mamy już, jeśli chodzi o zapisy, bardzo dużą.
6: Czy będą Państwo chcieli jakoś dotrzeć do tych studentów z zagranicy, innych części Polski, którzy jednak nie żyją na co dzień w takich okolicznościach?
5: Taką samą informację mają zarówno studenci nasi polskojęzyczni, jak i anglojęzyczni.
3: Uczelnia z procedur bezpieczeństwa szkoli też pracowników, a dla studentów przewidziane są warsztaty z psychologiem. Policja zatrzymała 49-letniego mężczyznę podejrzanego o zabójstwo matki. Został ujęty dziś po południu w lesie w Małopolsce. Wcześniej w domu w miejscowości Zagórze odnaleziono ciało jego 73-letniej matki. W poszukiwaniach wykorzystywano m.in. psy tropiące, drony i policyjny śmigłowiec. Prezydent Francji obserwował test rakiety zdolnej do przenoszenia broni jądrowej. Emmanuel Macron wziął udział w próbnym wystrzeleniu międzykontynentalnego pocisku M51 z francuskiego okrętu podwodnego o napędzie atomowym. Test odbył się u zachodnich wybrzeży Francji, a nieuzbrojona rakieta spadła do północnej części Atlantyku, setki kilometrów od lądu. Pałac Elizejski podkreśla, że próba dotyczyła najnowszej wersji pocisku, będącego filarem francuskiego odstraszania nuklearnego. To mają być ostatnie ładne dni tej jesieni. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze w tym tygodniu pogoda ma się popsuć. Przez 2 dni będziemy cieszyć się przyjemną aurą, tak przynajmniej mówi synoptyk Agnieszka Prasek z IMGW.
7: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie, ale nie wykluczone, że te wartości mogą być jeszcze wyższe.
3: Zmiana przyjdzie w czwartek.
7: Od zachodu kroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem.
3: W weekend temperatury w ciągu dnia mają spaść do 15 stopni, a w nocy, uwaga, do zera.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Novak Djokovic sięgnął po 102 tytuł w karierze. Serbski tenisista po raz 7 triumfował w turnieju w Pekinie, gdzie wygrał już 34 mecze i nigdy tu nie przegrał. Jego finałowy rywal, Australijczyk Alex de Minaur, skreczował przy wyniku 6-7-1-0. Serb poprzedni turniej wygrał w listopadzie ubiegłego roku w Atenach. Natomiast w Tokio w tym roku zwyciężył Carlos Alcaraz, który w finale pokonał Czecha i Jerzego Lecheczkę 7-6-6-4. Dla Hiszpana był to 27 tytuł w karierze. Indie, Katar, Republika Południowej Afryki, Korea Południowa, Niemcy, Węgry i Turcja to 7 chętnych do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, potwierdził oficjalnie MKOL. Wszyscy zainteresowani biorą również pod uwagę organizację Igrzysk w 2040 lub 2044 roku, czym wstępnie zainteresowane są też polskie władze. Powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny. Drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej to konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał 1, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Michał Waszkiewicz.
3: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizji A możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana, tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
9: My, jak i trener, jesteśmy razem i no, nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Wierzę, że będziemy dalej kontynuować z trenerem, bo jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
3: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Nie wiem jak was, ale mnie ta lodowata prognoza pogody trochę zmroziła. Więc co, może coś gorącego? 6 minut po 18. Feel my love.

0: Reklama.
1: Zakupy tylko w Społem. Danone Actimel 4x100 gramów o smaku truskawki lub wieloowocowe za 7,99. Wybierz Społem.
2: Uwaga dykarze, teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Stowarzyszenie Jazz w Muzeum w Ostrowie Wielkopolskim zaprasza na koncert tria włoskiej artystki Franceski Tandoi oraz kwartetu europejskiej gwiazdy trąbki Paolo Fressu. 14 października, godzina 18, Ostrowskie Centrum Kultury. Koncerty współfinansowane ze środków miasta Ostrowa Wielkopolskiego i Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
0: Reklama.
10: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: Reklama. Gili Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Gili Grupa Lis, Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy!
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Ostrowie Wielkopolskim. Już 8 listopada w Ostrowskim Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Największe przeboje i najnowsze piosenki Teresy Werner. Prosto z jej najnowszej płyty. Widzimy się. Bilety, kasa OCK oraz kupbilecik.pl.
0: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: 20 medali, w tym 10 złotych zgarnął okaliski klub karate. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 18.30.

0: 18.30 na zegarze, a przed nami wiadomości, które przedstawi Kasia Grucewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Jeden kierowca zawinił, kilkuset stało w korkach. W tym serwisie także o święceniu zwierząt, a w sporcie 20 medali dla kaliskich zawodników.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kilkugodzinne korki, trasa zablokowana i objazdy, a wszystko przez brawurę jednego kierowcy. To efekt zdarzenia drogowego, do którego doszło wczoraj po południu na trasie Kalisz-Ostrów Wielkopolski. Według ustaleń policji kierujący Toyotą 28-letni mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków ruchu, doprowadzając do zderzenia z samochodem ciężarowym z naczepą, którym kierował 30-latek, oraz Oplem Astrą kierowanym przez 32-letnią kobietę. Poinformowała Radio Centrum aspirant Ewa Golińska-Jurasz, oficer prasowa ostrowskiej policji. Wszyscy kierujący byli trzeźwi, sprawca został ukarany mandatem.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: W tym roku Kościół świętuje 800. rocznicę urodzin świętego Franciszka z Asyżu. Z tej okazji w wielu świątyniach odbywają się święcenia zwierząt, bo to właśnie naszych braci mniejszych szczególnie ukochał święty Franciszek. Tak było także w niedzielę w katedrze świętego Mikołaja w Kaliszu. Na specjalną mszę przyszli właściciele psów, gołębi, kur, a nawet chomików.
4: My jesteśmy bardzo szczęśliwi i z ogromną wdzięcznością podchodzimy do tego, że możemy tutaj we wspólnocie z naszymi braćmi mniejszymi uczestniczyć w takiej pięknej uroczystości.
5: Kochamy zwierzęta, więc miło się spotkać z ludźmi, którzy także kochają zwierzęta. Myślę, że wartościowa inicjatywa.
2: Z kim dzisiaj przyszłaś?
6: Z moim chomiczkiem.
2: A jak ma na imię?
6: Krystian.
2: Krystian. Powiedzieli Radiu Centrum właściciele zwierząt. Inicjatorem akcji było Kaliskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Rasowego, Drobnego Inwentarza, Ptaków Śpiewających i Egzotycznych. Nieprzypadkowo uroczystość odbywała się w katedrze, bo to właśnie w tej świątyni od kilku lat stoi rzeźba świętego Franciszka, należąca do organizatorów wydarzenia. 20 medali, na które złożyło się 10 złotych, 5 srebrnych i 5 brązowych krążków dla kaliskiego klubu karate Kyokushinkai. W sobotę w Kaliszu odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego oraz czwarte Iko Kalisia Cup, które organizował kaliski klub. Gospodarze przed własną publicznością zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, a zdobyte 20 medali dało im drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
7: Wszyscy bardzo fajnie się spisali, wszyscy nasi wolontariusze, osoby, które z nami współpracowały, jesteśmy mega zadowoleni. Wynik też bardzo fajny. Przegraliśmy drużynowo tylko z Wrocławiem. Wrocław ma dużą ekipę, dużo silnych zawodników, więc na 18 klubów nasz kaliski ma drugie miejsce. Jesteśmy mega zadowoleni. Uważamy te zawody za bardzo udane.
2: Powiedział Rady Centrum Jakub Piątowski z kaliskiego klubu karate Kyokushinkai, organizator wydarzenia. A pełną listę zawodników kaliskiego klubu, którzy wzięli udział w zmaganiach, znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut zostało do 19:00.

Wśród złotych liści.

0: Reklama. Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Jeżeli lubicie muzykę, śpiew i tradycje, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie, to zaproszenie stanowczo dla Was. W najbliższą niedzielę, 11 października, w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu odbędzie się seminarium Biesiada Folkloru Ziemi Kaliskiej 2026. To będzie muzyczne i śpiewacze, podsumowanie tegorocznego przeglądu w Brzezinach. Od 11 do 18 będzie można tutaj spotkać przedstawicieli zespołu śpiewaczych i tanecznych, kapel ludowych oraz solistów z południowo-wschodniej Wielkopolski. A w programie m.in. omówienie występów konkursowych, oglądanie nagrań i konsultacje z jurorkami Biesiady, dr Arletą Nawrotką-Wysocką oraz Anną Gałczyńską. Wyjątkowa okazja, żeby trochę powspominać historię Biesiady, no i wziąć udział w nagraniu materiału do podcastu. Wstęp jest wolny, ale warto wcześniej się zgłosić. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja w sprawie doniesień o przypadku dżumy w Rosji. Będziemy o tym mówić w wiadomościach o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Geely Grupa Lis otwiera nowy salon przy Dobrzeckiej 7. Poznaj nowoczesne modele, innowacyjne technologie i umów się na jazdę testową. Geely Grupa Lis. Dobrzecka 7 w Kaliszu. Zapraszamy.
4: Ach ty, z ciebie będzie taka kelnerka jak z krokodylej skóry majtki.
5: W elegancji restauracji pod fasadą przepychu tętni inny świat. Duszny, gęsty od emocji, zależności i pragnień. Teatralna adaptacja powieści Henryka Worcela, znanej z filmu Janusza Majewskiego, przenosi zaklęte rewiry do Kalisza przełomu XX i XXI wieku.
6: Bilety na spektakle 9, 10 i 11 października dostępne w kasie teatru oraz online.

0: Tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny. Pracownia diagnostyki obrazowej Spektrum, diagnostyka Krotoszyn świadczy komercyjne usługi w zakresie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Opis badania 3 dni robocze. Krotoszyn Przemysłowa 21. Teren przychodni Cermetic. Rejestracja. Telefon 733 441 026. www.spectrumdiagnostyka.com.
1: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro jeszcze zostaniemy pod wpływem wyżu Dieter z nad południowo-wschodniej Europy i Morza Czarnego. Z południa Europy będzie do nas napływać bardzo ciepłe powietrze. Jutro zachmurzenie umiarkowane, rano początkowo zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni, wiatr słaby południowo-wschodni. Biometr będzie korzystny, a ciśnienie wysokie będzie powoli spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 19. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Światowa Organizacja Zdrowia tonuje obawy wobec dżumy w Rosji. Tonę śmieci wyłowiono z popularnego kąpieliska w Krakowie. Lekarz Dawid K., główna postać afery związanej z warszawskim szpitalem południowym, został już przesłuchany przez prokuratora. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Światowa Organizacja Zdrowia uspokaja w sprawie doniesień o przypadku dżumy w Rosji. Jak ocenia WHO, powołując się na informacje otrzymane od rosyjskich władz, ryzyko rozprzestrzenienia się tej choroby w Rosji jest niskie, a w Europie bardzo niskie. Pod koniec września w Rosji zmarła pracownica laboratorium, która miała zarazić się dżumą, mówi polski główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
4: To się zdarza. Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ogólnie zakażeniu. Z naszego punktu widzenia nie ma powodu ani do jakiejś masowej histerii. Oczywiście mamy skojarzenia, czy nie są to czasami jakieś laboratoria, które zajmują się zabronionymi eksperymentami, ale tego wszystkiego nie wiemy.
3: Ostatnie zachorowania na dżumę na ziemiach polskich odnotowano w czasie epidemii pod koniec XVIII wieku. Ewentualną pomoc w walce z chorobą na terenie Rosji zaproponował amerykański prezydent Donald Trump. Ponadto na śmieci ukryta pod turkusową wodą krakowskiego Zakrzówka. To, czego nie widać z brzegu, nurkowie zobaczyli na dnie. Wózki sklepowe, hulajnogi, opony, butelki, a nawet muszle klozetowe. 120 osób sprzątało najpopularniejsze w stolicy Małopolski kąpielisko. Katarzyna Młynarczyk.
5: To, co znaleziono pod wodą, przekracza ludzką wyobraźnię, mówi Sławomir Farbaniec, rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.
6: Parasole, grille, konstrukcje stalowe, obecność wózków sklepowych na dnie Zakrzówka, to świadczy o tym, że one były celowo w formie żartu spychane na dno Zakrzówka.
5: W tych śmieciach przez całe lato kąpią się mieszkańcy.
6: W tym momencie rozważamy rozszerzenie monitoringu.
5: Efekt akcji pokazuje, że choć Zakrzówek z góry wygląda niemal idealnie, pod wodą przez lata gromadziły się odpady. Tym razem z dna udało się wydobyć ich ponad tonę.
3: Wracamy do głośnej afery związanej z warszawskim szpitalem południowym. Lekarz Dawid K., jak nazywa go już prokurator, został przesłuchany przez prokuraturę w związku ze śledztwami dotyczącymi szpitala. Prokuratura bada m.in. sprawę podejrzenia oszustwa na ponad 500 000 zł oraz nadużycia uprawnień. Więcej informacji śledczy mają przedstawić jutro. Nazywa się Ice Cube, czyli kostka lodu i za jej stworzenie naukowiec z Belgii dostał właśnie Nagrodę Nobla. Tegorocznym laureatem z dziedziny fizyki został Francis Haldane, który wymyślił instalację badawczą. Chce wykrywać pozaziemskie tak zwane neutriny. To podobno cząsteczki znacznie mniejsze od atomów. Tłumaczy fizyk z Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Demkowicz-Dobrzański.
7: Dzięki temu detektor tam zbudowany jest w stanie wykrywać neutrina o bardzo, bardzo wysokich energiach, które pochodzą z innych galaktyk. Większość neutrin, które rejestrowaliśmy dotychczas, pochodziło albo z naszych reaktorów jądrowych, albo ze Słońca.
3: Do szukania tych neutrinów świetnie nadaje się lód, dlatego stację badawczą Belk postawił na biegunie południowym. Jechali kanapą zamontowaną na dwóch hulajnogach elektrycznych. Taki nietypowy pojazd skonstruowali Amerykanie w Karolinie Północnej. Zatrzymała ich policja. Nie zdradziła, czy zostali ukarani mandatem. Opublikowała natomiast zdjęcie kanapy na hulajnogach i apel, by nie rozpraszać tak innych kierowców.
8: Sport. Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner w tym sezonie już nie zagra. Włoch ogłosił to w mediach społecznościowych, a powodem są przeciągające się problemy z kolanem. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca. W finale Wimbledonu pokonał wtedy Niemca Aleksandra Zwieriewa. A to właśnie Niemiec zakończy sezon na czele rankingu ATP, co ciekawe, jako pierwszy w historii zawodnik urodzony w latach 90. To koniec pewnej epoki. Leo Messi zagra dziś w nocy ostatni mecz w reprezentacji. Cała Argentyna przygotowuje się już od kilku dni na ostatnie tango jednego z najlepszych piłkarzy w historii. Michał Waszkiewicz.
3: Messi do Argentyny dotarł już w piątek. W towarzystwie żony, dzieci i matki najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, dwa triumfy w Copa America i dwa finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy. Cały stadion, a właściwie to cała Argentyna, będzie się dziś zachwycać każdym dotknięciem piłki futbolowego boga.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Podstawowa bramkarka Kinga Szemik i Jagoda Cyraniak z powodu kontuzji nie przyjadą na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpią je Natalia Radkiewicz i Julia Walentowicz. W piątek biało-czerwone zagrają na wyjeździe z Belgią w pierwszej rundzie barażu awans na przyszłoroczny mundial w Brazylii. Rewanż odbędzie się we wtorek w Gdańsku. Jeśli drużyna trenerki Niny Patalon wygra ten dwumecz, to w drugiej rundzie baraży zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji Irlandia kontra Kazachstan.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No to będzie niesamowity mecz, jeżeli chodzi o Messiego. No i być może można wtedy zacytować te piosenki Dancing with Tears in My Eyes. 5,5 minuty po 19.

0: Reklama.
1: GAK, Grupa LIS. Nowość w Kaliszu. Poznaj GAK. Nowoczesne samochody, zaawansowaną technologię i komfort na zupełnie nowym poziomie. Odwiedź nasz nowy salon przy Dobrzeckiej 7 w Kaliszu. GAK, Grupa LIS. Zapraszamy na jazdę testową.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Na ten temat.
8: Środa 12.30.
7: Radio Centrum. Nasz gość na antenie.
8: Dagmara Pokorska, naczelniczka Wydziału Rozbudowy Miasta Kalisza. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum.
6: Od radia dla Ciebie.
9: È tutto che ho preciso, c'era un mio giuizio.

0: Radio Centrum. Radio Rano. Przeżyjmy to raz jeszcze.
1: Polski język, trudny język. Wiadomo, wiele słów brzmi podobnie, znaczy zupełnie co innego. No zdarzają się pomyłki, prawda? Można pomylić, no nie wiem, konkubenta z konkurentem w kuchni. Zdarza się, że ktoś pomyli kminek z kuminem. Jako dziecko zdawało mi się, że w jednej z polskich kolęd nawet śpiewa się, że rondel z głowy zdjęła. No i tak było, to prawda. Ale no są takie sytuacje, gdzie takie pomyłki potrafią nieźle wystraszyć. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wczoraj troszeczkę tak namieszało i teraz przeprasza za omyłkowe wysłanie alertu RCB o zagrożeniu z powietrza dla odbiorców w województwie lubuskim, no bo ten alert miał trafić do odbiorców w województwie lubelskim. Kilka literek, prawda? A jednak różnica diametralna. Trochę to śmieszne, trochę straszne. Radio Rano. Ale może się nie czepiajmy. Tomato, tomato, co to za różnica?
0: Przeżyjmy to raz jeszcze. Radio Centrum. Radio Rano.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Granda w Grand Hotelu Teatr Prawie Wielki zaprasza na premierę. Szczegóły tej premiery w wiadomościach o 19.30.

0: To była Tracy Chapman, 19.30 już na zegarze, a przed nami ostatnie już dziś wydanie wiadomości z naszej najbliższej okolicy i Kasia Górcewicz.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Niezbyt kulturalny senior trafi przed sąd. W tym serwisie także o premierze w Teatrze Prawie Wielkim, a w sporcie rośnie obsada Łańcucha Herbowego.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Ponoć z wiekiem nabiera się mądrości życiowej, jak widać, nie zawsze. W ten weekend w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim miejscowi policjanci zatrzymali do kontroli 65-letniego mieszkańca powiatu sieradzkiego. Jak się okazało, mężczyzna ma kilka grzechów na sumieniu. Ponadto szybko ujawniły się jego braki w kulturze osobistej.
4: Podczas sprawdzania uprawnień do kierowania pojazdami policjanci ustalili, że mężczyzna posiada czynny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie. Pomimo obowiązującego zakazu zdecydował się kierować samochodem. W trakcie podejmowanych czynności w miejscu publicznym mężczyzna znieważył interweniujących policjantów. W związku z popełnionymi czynami został zatrzymany i umieszczony w policyjnym areszcie do dyspozycji prokuratora.
2: Powiedziała Radiocentrum aspirant sztabowa Magdalena Domerecka, oficer prasowa ostrzeszowskiej policji. Mężczyzna prawdopodobnie był też pijany, ale odmówił badania alkomatem, tak więc trzykrotnie pobrano od niego krew do dalszych badań. 65-latek usłyszał już zarzuty, do których się nie przyznał. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Teatr Prawie Wielki z Kowalewa pod Pleszewem zaprasza na premierę swojego najnowszego spektaklu Granda w Grand Hotelu. I tym razem będzie wyjątkowo, bo po raz pierwszy w historii zespołu przedstawienie przygotowano wyłącznie dla dorosłej publiczności.
5: Teatr Prawie Wielki od lat udowadnia, że amatorski teatr może mieć ogromną energię, pomysł i rozmach. Grupa działająca pod kierunkiem Aldony Jańczak ma na swoim koncie już kilkadziesiąt przedstawień, widowiska, plenerowe i występy między innymi w Pleszewie. Tym razem aktorzy zabiorą widzów do eleganckiego Grand Hotelu, gdzie za zamkniętymi drzwiami kryją się sekrety, podejrzane interesy i tytułowa granda. Kto skrywa tajemnice? Co wydarzy się w hotelowych pokojach? I czy wszyscy goście opuszczą Grand Hotel z czystym sumieniem? Jedno jest pewne, będzie tajemniczo, zabawnie i z przymrużeniem oka. A ponieważ spektakl jest tylko dla dorosłych, twórcy zapowiadają również humor i sytuacje, na które młodszych widzów tym razem nie zapraszają. Premiera Grandy w Grand Hotelu już w sobotę 10 października o godzinie 19 w Domu Katolickim w Kowalewie. Wstęp wolny. W czwartek 15 października o 18 odbędzie się spektakl charytatywny na kosztowną rehabilitację Ani z Pleszewa. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Utrzymanie w lidze, co prawda w dramatycznych okolicznościach, ale zapewnione. Teraz można skupić się na zakończeniu sezonu, czyli 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Organizatorzy ogłosili już nazwiska 10 żużlowców, których kibice zobaczą w niedzielę, 11 października na Stadionie Miejskim. W poniedziałek klub poinformował, że o łańcuch herbowy powalczą byli żużlowcy ostrowskiego klubu Luke Becker i Matthias Nielsen. O rozmowach z tym drugim zawodnikiem Waldemar Górski, prezes TŻ Ostrowia, powiedział Radio Centrum już w Pile, chwilę po tym, jak zespół zapewnił sobie utrzymanie w Metal Kas drugiej ekstralidze.
6: I możemy teraz sobie wszystko układać i będziemy działać i ogłaszać zawodników. I o, jeszcze mamy łańcuch, może kogoś ogłosimy na łańcuchu i będziemy całą zimę pracować, żeby troszeczkę tych błędów się wyszedł. Jeszcze odnośnie Matthiasa Nielsena, nie wiem, może ktoś tam mnie zobaczył, jak ja z nim rozmawiałem, ale na tą chwilę rozmawialiśmy na temat łańcucha herbowego, że na tą chwilę była rozmowa na łańcuch herbowy, a co będzie po łańcuchu, czy kawę wypijemy, zobaczymy.
2: Powiedział Radiocentrum Waldemar Górski. Pełną obsadę 74. turnieju o łańcuch herbowy miasta Ostrowa znajdziecie na naszej stronie internetowej.
3: www.rc.fm.
1: Radiocentrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 20.

0: Reklama.
1: Och, ty mój skaucie, potrafisz rozpalić ogień? Nie tylko we mnie.
2: Bo to drewno sezonowane, przez Wesołka polecane.
1: Jak ma być cieplutko i miło? Prosta rada, do Wesołka iść wypada.
2: Porządny ogień i od razu robi się przyjemniej.
1: Drewno sezonowane, ciepło gwarantowane. Twój piec też na pewno się ucieszy.
3: Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Reklama.

0: To była piosenka z naszej listy przebojów Top 30 Mira Fiori. No a teraz coś o tych, którzy kochają gwiazdy. Jeżeli lubicie patrzeć w niebo, to najbliższe noce wyglądają bardzo obiecująco. Dziś zaczyna się aktywność drakonidów, jednego z najbardziej nieprzewidywalnych rojów meteorów. Ich maksimum przypadnie w nocy z 8 na 9 października, a w wyjątkowych latach potrafiły pojawiać się ich nawet tysiące na godzinę. No w tym roku astronomowie nie spodziewają się aż tak kosmicznego spektaklu, ale warunki do obserwowania, no, całkiem dobre. Księżyc będzie niemal niewidoczny, więc nie rozjaśni nieba. Co ważne, drakonidów najlepiej szukać już wieczorem, zaraz po zmroku, patrząc w stronę północnej części nieba. Nie potrzebujecie ani teleskopu, ani lornetki, wystarczy ciemne miejsce, trochę cierpliwości, no i oczywiście głowa do góry. No, że drakonidy słyną z niespodzianek, kto wie, może właśnie tej nocy znowu urządzą nam jakiś prawdziwy pokaz spadających gwiazd. Pamiętajcie tylko, żeby to życzalnie pomyśleć.
1: Radio Centrum i gra muzyka. Stand by.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Reprezentacja Polski rozegrała w poniedziałek kolejne spotkanie Ligi Narodów, tym razem na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Porażka ma swoje konsekwencje, jakie o tym powiemy w wiadomościach o godzinie 20:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Piękny, słoneczny, wyższy stopniowo będzie się odsuwał na wschód, ustępując miejsca Zatoce Niżu, ale jeszcze jutro pozostaniemy w ciepłym powietrzu polarnym. Jutro zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 18 do 20 stopni, więc ciepły, słoneczny dzień. Rano mgły, mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, wiatr słaby południowo-wschodni, a biometr będzie korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 20.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 105 miliardów na schrony. Rząd przyjął plan obrony cywilnej. Protesty sparaliżowały francuskie szkoły. Uczniowie domagają się zmian. Drugi podejrzany po śmiertelnym wypadku. Chodzi o nielegalny wyścig. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Inwestycje w schrony, systemy alarmowania, zapasy i sprzęt ratowniczy. To wszystko za ponad 105 miliardów złotych. Tyle w ciągu 5 lat rząd chce przeznaczyć na ochronę ludności i obronę cywilną, mówi premier Donald Tusk.
5: Do tej pory finansowaliśmy głównie takie awaryjne zakupy generatorów, kiedy istniało zagrożenie przerwami dostaw prądu, samochody. Samorządy bardzo intensywnie domagały się i słusznie, by ten program był dłuższy, mocniej sfinansowany, tak aby mogły ruszyć programy inwestycyjne służące ochronie ludności cywilnej.
4: Nowy program ma przygotować państwo m.in. na zagrożenia militarne, klęski żywiołowe i awarie infrastruktury krytycznej. Znaczna część środków ma trafić do samorządów. We Francji odbył się dziś Czarny Wtorek, czyli apogeum uczniowskich protestów. W Paryżu wzięło w nim udział nawet 40 tysięcy osób. Młodzież zwraca uwagę przede wszystkim na braki kadrowe wśród nauczycieli i problemy z wyposażeniem w salach lekcyjnych.
6: Przez długi czas milczeliśmy na temat wszystkich ograniczeń, z którymi się mierzymy, ciągłych nieobecności nauczycieli i problemów ze znalezieniem zastępstwa. Chcemy po prostu ratować naszą edukację i mieć możliwość normalnej nauki. Boję się o swoją przyszłość i chcę walczyć o swoje prawa. Ja po prostu nie chcę już dłużej żyć w strachu.
4: Uczniów na demonstracjach wspierają nauczyciele i rodzice. Są zarzuty dla drugiego kierowcy w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Do tragedii doszło w sobotę wieczorem. Rozpędzony samochód wjechał w przechodzącego przez pasy przechodnia. Mężczyzna nie przeżył, a 21-letni sprawca usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Teraz zarzuty usłyszał też rok młodszy kierowca innego samochodu. Dotyczą one uczestnictwa w nielegalnym wyścigu samochodowym. Szwecja wyśle do Polski systemy obrony powietrznej Patriot, przekazał premier Szwecji Ulf Kristersson. Uzasadnia to zagrożeniem ze strony Rosji. Patrioty mają przede wszystkim chronić lotnisko NATO w Jasionce na Podkarpaciu, przez które dostarczana jest pomoc broniącej się przed Rosją Ukrainie. Do Polski wraz z systemami Patriot wysłanych zostanie około 100 szwedzkich żołnierzy. Sport, powrót do najwyższej dywizji mało prawdopodobny, a drugi koszyk w eliminacjach do Euro jeszcze mniej. To konsekwencje słabych występów piłkarskiej reprezentacji w Lidze Narodów. Nasz zespół z 4 meczów wygrał tylko jeden, a wczoraj przegrał 0-1 z Bośnią i Hercegowiną. Mecz oglądał Michał Waszkiewicz.
7: 4 punkty w 4 meczach to wynik dużo poniżej oczekiwań. O dywizję możemy jedynie pomarzyć. Co jeszcze gorsze, to komplikujemy sobie drogę na Euro 2028, bo wszystko wskazuje na to, że będziemy losowani z trzeciego koszyka. Brak stylu i charakteru tej drużyny wydaje się w tej sytuacji kwestią drugorzędną. Jan Urban cały czas wierzy w rozwój tego zespołu, a piłkarze wierzą w Jana Urbana, tak przynajmniej mówi Piotr Zieliński.
8: Nie chciałbym, żeby taka sytuacja doszła. Jestem świetnym fachowcem i to my też na boisku musimy zdobywać punkty, tak?
7: Pytanie, czy zmiana selekcjonera w ogóle ma sens? Przecież na końcu jest jeszcze PZPN i Cezary Kulesza, za którego kadencji nie udało się na razie zbudować nic trwałego.
4: Następny mecz Polaków 11 listopada w Lidze Narodów na wyjeździe z Rumunią.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: A to może przejdziemy do przyjemniejszych tematów.
1: Godzinka.pl. Muzyka, jaką lubisz. O, po polsku.
2: Właśnie to. 4 minuty po godzinie 20. Julia Wieniawa, potem Loka i Kombi.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: Radiocentrum i godzinka.pl.

0: Jak pierwszy raz grupa Kombia, przed nami jeden z największych i najważniejszych przebojów zespołu Budka Suflera z albumu Czas Czekania, Czas Olśnienia z 1984 roku. Cały mój zgiełk.
1: Radio Centrum i Godzinka.pl.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: Wiem, w godzince PL jesień, idealna pora roku na jazz, więc bardzo dobrze się składa, że już w najbliższy czwartek w Zajezdni Kultury w Pleszewie kolejna odsłona cyklu Rozkład Jazzu. Na scenie pojawi się Confusion Project, jazzowe trio, które lubi wychodzić poza utarte schematy i mieszać jazz z różnymi muzycznymi klimatami. Zespół działa od 2013 roku, a już rok później znalazł się w finale European Jazz Contest w gronie trzech najlepszych formacji w Europie. Teraz czas na Pleszew. Confusion Project odjedzie z jazzowej stacji 8 października o godzinie 19. Wstęp jest wolny, więc warto wskoczyć do tego muzycznego pociągu. Partnerem medialnym cyklu jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W prokuraturze zjawił się Dawid K., główna postać w aferze Szpitala Południowego. Dawid K. usłyszał zarzuty, a więcej na ten temat w wiadomościach o 21:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Będą zmiany, ale to jeszcze nie jutro. Jutro jeszcze pozostaniemy w zasięgu pogodnego wyżu Dieter i napływających z południa ciepłych mas powietrza. Na termometrach wciąż bardzo przyjemnie, do 20 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, tylko rano uwaga na mgły. Te mgły będą ograniczać widzialność do 200 metrów, więc na drogach może być niebezpiecznie. Wiatr jutro słaby, południowo-wschodni. Korzystny biometr, a ciśnienie będzie wolno spadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatów ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 21. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Są zarzuty dla Dawida K., głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Szef wywiadu obcym szpiegiem, sensacja w Niemczech. Kredytobiorcy jutro dowiedzą się, czy wzrosną raty. Prawdopodobnie nie, ale po nowym roku będzie to możliwe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważania zwłok. Jutro śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Były szef niemieckiego wywiadu był obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany przez służby, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. Metodologia pracy niemieckiego wywiadu była zadziwiająca, to może zagrażać służbom innych państw, mówi były oficer agencji wywiadu podpułkownik Marcin Faliński.
4: Te służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
3: Jak podaje niemiecka gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Wracamy do kraju. Kredytobiorcy nadal muszą liczyć się z tym, że wzrosną raty. Co prawda rządowy program taniej benzyny może zmniejszyć inflację i odsunąć w czasie podniesienie stóp procentowych, ale prawdopodobnie podniesienie stóp jest tylko kwestią czasu. Jakie są prognozy ekonomistów, mówi starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek.
5: Jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale. Właśnie w żywności wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii. W tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju.
3: Na razie drogie paliwa zdaniem ekspertów nie przeniosły się na gwałtowny wzrost inflacji i to, jak mówią, jest oczywiście dobra wiadomość. W wieku 60 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober. Wychowanek ŁKS-u w drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach, zdobył 8 goli. Oprócz klubu z Łodzi Jacek Ziober grał też we francuskim Montpellier i w hiszpańskiej Osasunie. Szczecin chce zbudować nowy most, nowoczesną przeprawę z centrum miasta na Łasztownię, czyli wyspę na Odrze naprzeciw wałów Chrobrego. Pieniądze na budowę, 300 milionów złotych, pożyczy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka jest wyjątkowo korzystna, zapewnia prezydent miasta Michał Przepiera, bo jak mówi od razu umorzone będzie 20% długu, czyli 60 milionów złotych.
6: 0% oprocentowania, żadnych prowizji i automatyczne umorzenie 20% oraz tą możliwość, o której w tej chwili dyskutujemy, bo tak jest w ramach Tarczy Wschód, a możliwość dodatkowego jeszcze do 20%, czyli razem 40% umorzenia. Ale 20% jest automatem.
3: Nowy most w Szczecinie ma powstać do końca 2031 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: 4 minuty po 21 oddaję głos muzyce i to jakiej? Don Henley, The Boys of Summer.

0: 22 minuty po 21. Ten duet ma już prawie równo 6 lat. Sting i Melody Gardon nagrali razem piosenkę Little Something w 2020 roku. 4 września ten kawałek pojawił się na rynku jako zapowiedź 5. albumu studyjnego Melody Gardon zatytułowanego Sunset in the Blue. A co ciekawe, utwór powstał zdalnie w czasie lockdownu, a artyści po raz pierwszy spotkali się osobiście dopiero podczas późniejszej promocji singla. Bardzo przyjemna energia na październikowy wieczór. Melody Gardon, Sting, Little Something.
1: Radio Centrum. Recepta na jesień.

0: No to była wyjątkowa podróż w czasie. Now and Then, ostatnia piosenka The Beatles, chociaż wydana w 2023 roku, więc niedawno. Ale historia zaczęła się od domowego nagrania Johna Lennona z końca lat 70. Dzięki współczesnej technologii udało się oczyścić głos Johna i połączyć go z partiami George'a Harrisona z 1995 roku i nowymi nagraniami Paula McCartneya i Ringo Starra. No, czyli w tym utworze po latach usłyszymy całą czwórkę Beatlesów. A teraz nie mniej słynna Joni Mitchell, My Secret Place.
1: Słuchasz Radia Cen.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Sztuczną inteligencję testuje szpital w Siemianowicach Śląskich. Posłuchajcie o tym w wiadomościach o 22:00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Jeszcze całkiem niezła. Jutro jeszcze pozostaniemy pod wpływem wyżu Dieter z nad południowo-wschodniej Europy i Morza Czarnego, a z południa Europy nadal będzie na nas napływać ciepłe powietrze. 20 stopni jutro maksymalnie na termometrach w regionie, do tego zachmurzenie umiarkowane. Rano jedynie o poranku mgły, które będą zanikać i na początku ograniczać widzialność do 200 metrów. Wiatr jutro słaby, południowo-wschodni.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 22.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Drony, psy i śmigłowiec. Policja złapała podejrzanego o zabójstwo. Orlen miał stracić miliardy, prokuratura stawia zarzuty. Ostatnie tango Messiego, dziś pożegnalny mecz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ukrywał się w lesie, ale został schwytany przez policję. Zakończyła się obława w Małopolsce. Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabicie własnej matki. Do zbrodni doszło dzisiaj rano w miejscowości Zagórze koło Chrzanowa. Złapaliśmy go w lesie, relacjonuje Mateusz Lenartowicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
5: W pewnym momencie jeden z funkcjonariuszy dostrzegł mężczyznę ukrywającego się w zaroślach. Jak się później okazało, był to poszukiwany 49-latek. Mężczyzna miał przy sobie nóż, który na widok funkcjonariuszy odrzucił. Został przez policjantów zatrzymany.
4: Ciało kobiety odkryli w domu jej krewni. Policja ścigała podejrzanego z pomocą dronów, śmigłowca i psów tropiących. 5 byłych i obecnych pracowników Orlenu usłyszało zarzuty. Mieli sztucznie zaniżać ceny benzyny przed wyborami w 2023 roku. Zdaniem śledczych paliwo było zbyt tanie, dlatego Orlen odnotował straty 4 miliardy złotych. Według prokuratury miało to doprowadzić nawet do braków paliwa na niektórych stacjach. Na Morzu Czarnym cały czas trwa akcja poszukiwawcza, po tym jak 2 statki handlowe zostały trafione przez drony. Jeden z nich zatonął, na drugim wybuchł pożar. Do ataku doszło w tak zwanej wyłącznej strefie ekonomicznej Bułgarii. Statki należały do państw Togo i niewielkiego kraju pacyficznego Palau. 18-osobowa załoga jednego ze statków została uratowana przez bułgarski prom pasażerski. Drugi statek zatonął, załogi nie odnaleziono, przekazał premier Bułgarii. Według Ukrainy to był rosyjski atak na statki przewożące kukurydzę z Ukrainy do Turcji. Sztuczna inteligencja testowana w szpitalu w Siemianowicach Śląskich będzie sama notować konsultację lekarską. Lekarz nie będzie musiał już tworzyć notatki odręcznie. Dr Przemysław Juszczuk z Instytutu Łukasiewicz AI.
6: Czyli ten proces tworzenia notatki to nie jest teraz siedzenie w gabinecie i pisanie całego tekstu, tylko to się dzieje na żywo.
4: Sztuczna inteligencja skróci czas tworzenia notatek medycznych w Siemianowickim Centrum Leczenia Oparzeń, zapewnia jego dyrektor Mariusz Nowak.
7: Pacjent czuje się bardziej zaopiekowany, jeżeli on widzi, że lekarz cały czas patrzy na niego, zwraca na niego uwagę i myśli, zadając mu logiczne pytania.
4: Co ważne, AI nie może stawiać diagnozy ani proponować za lekarza terapii. Leo Messi zagra dziś w nocy ostatni mecz w reprezentacji Argentyny. Cały kraj przygotowuje się już od kilku dni na ostatnie tango, być może najlepszego piłkarza w historii. Michał Waszkiewicz.
8: Messi do Argentyny dotarł już w piątek. W towarzystwie żony, dzieci i matki najpierw prywatnym odrzutowcem poleciał do rodzinnego Rosario, a następnie dołączył do zespołu, który trenował pod Buenos Aires w ośrodku treningowym imienia Leo Messiego. Już to pokazuje, że w kraju jest bohaterem i żywą legendą. Król jest w domu, ogłosiła wówczas argentyńska federacja, a w tym domu Messi rządził przez 21 lat. Zaczął od tytułu Mistrza Świata do lat 20, potem było olimpijskie złoto w 2008 roku, 2 triumfy w Copa America i 2 finały Mistrzostw Świata, ten przegrany w lipcu tego roku i ten wyjątkowy sprzed 4 lat w Katarze, gdy Messi sięgnął gwiazd, wygrywając mundial. Dziś w nocy wybitny Argentyńczyk po raz ostatni założy koszulkę w biało-błękitne pasy.
4: A rywalem Argentyny będzie Benin.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Wieczór dobrze nastrojony. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Szczególnie wieczorem.
2: U nas trochę inne wzruszenia, nie piłkarskie, tylko muzyczne. The Rolling Stones, Undercover of the Night. 4 minuty po 22.

0: Radio Centrum. Radio Rano. Przeżyjmy to raz jeszcze.
1: Polski język, trudny język. Wiadomo, wiele słów brzmi podobnie, znaczy zupełnie co innego. No zdarzają się pomyłki, prawda? Można pomylić, no nie wiem, konkubenta z konkurentem w kuchni. Zdarza się, że ktoś pomyli kminek z kuminem. Jako dziecko zdawało mi się, że w jednej z polskich kolęd nawet śpiewa się, że rondel z głowy zdjęła. No i tak było, to prawda. Ale no, są takie sytuacje, gdzie takie pomyłki potrafią nieźle wystraszyć. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wczoraj troszeczkę tak namieszało i teraz przeprasza za omyłkowe wysłanie alertu RCB o zagrożeniu z powietrza dla odbiorców w województwie lubuskim, no bo ten alert miał trafić do odbiorców w województwie lubelskim. Kilka literek, prawda? A jednak różnica diametralna. Trochę to śmieszne, trochę straszne. Radio Rano. Ale może się nie czepiajmy. Tomato, tomato, co to za różnica?
0: Przeżyjmy to raz jeszcze. Radio Centrum. Radio Rano.

0: Paweł Jokaka, you are so beautiful. 22:30.
1: Kropla wieczności.
2: Słowa. Któregoś dnia natknąłem się na niezwykłe zdjęcie. Jego autorem jest Ken Duncan i zdjęcie przedstawia Górę Błogosławieństw, czyli miejsce ewangelicznego kazania na górze. Przeżyłem zdumienie. Bo czytać o tym to jedno, ale zobaczyć to zupełnie coś innego. Niezwykły widok. Wschód słońca. Łagodne zbocze, usiane morzem żółtych kwiatów, spływa łagodnie ku tafli jeziora Galilejskiego. A na niebie rozgrywa się niesamowity barwny spektakl. To na zboczu tej góry Jezus wygłosił swoje wywrotowe kazanie. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Widok tej ziemi zapiera dech w piersiach i jest wart miliony. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Piękno stworzenia, które możemy oglądać na tym zdjęciu, sprawia, że zastanawiam się, jaki musi być stwórca tego wszystkiego. Morze żółci w trawie, smugi różu i fioletu odważnie roztarte na niebie, to niezwykłe. Nie rozległ się głos z nieba. To kazanie zostało wygłoszone na ziemi. Na tej ziemi.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl.
4: Wieczór dobrze nastrojony.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Człowiek, który przez lata stał na czele niemieckiego wywiadu, sam miał działać jak szpieg. Były szef Federalnej Służby Wywiadowczej został zatrzymany przez niemieckie służby pod zarzutem działalności wywiadowczej. Te informacje w szczegółach o godzinie 23, a później to rano już tylko muzyka. Marzanna Frysiak, do usłyszenia. Pa, pa.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na jutro.
2: Synoptycy mówią o zmianach w pogodzie, że będzie gorzej, ale nie jutro, jeszcze nie jutro. Jutro jeszcze pozostajemy pod wpływem wyżu Dieter z nad południowo-wschodniej Europy i Morza Czarnego. I z południa Europy będzie do nas spływać wciąż bardzo ciepłe, przyjemne powietrze. Jutro na termometrach w regionie zobaczymy do 20 stopni, zachmurzenie umiarkowane. Rano musimy się szykować na mgły, które będą ograniczać widzialność do 200 metrów. Wiatr słaby, południowo-wschodni, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 23. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Są zarzuty dla Dawida K., głównej postaci afery w warszawskim szpitalu. Szef wywiadu obcym szpiegiem, sensacja w Niemczech. Kredytobiorcy jutro dowiedzą się, czy wzrosną raty. Prawdopodobnie nie, ale po nowym roku będzie to możliwe. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dawid K. usłyszał zarzuty. To główna postać afery w warszawskim szpitalu południowym. W ciągu roku jako młody lekarz bez specjalizacji zarobił 1 600 000 zł. Śledztwo dotyczy oszustwa finansowego i przekraczania uprawnień. W osobnej sprawie prokuratura bada, czy w prosektorium szpitala dochodziło do łapówkarstwa i znieważania zwłok. Jutro śledczy mają ogłosić, jakie dokładnie postawili zarzuty lekarzowi. Były szef niemieckiego wywiadu był obcym szpiegiem. August Hanning został zatrzymany przez służby, prawdopodobnie działał na rzecz obcego wywiadu. Metodologia pracy niemieckiego wywiadu była zadziwiająca, to może zagrażać służbom innych państw, mówi były oficer agencji wywiadu podpułkownik Marcin Faliński.
4: Te służby wywiadowcze partnerskie, no w tym polskie służby, no powinny zrobić na pewno analizę spraw czy informacji przekazywanych do partnerów niemieckich. W tym okresie oczywiście, bo to chyba podstawowe działanie w przypadku ujawnienia jakiegokolwiek agenta czy kogoś, kto pracuje dla obcych służb.
3: Jak podaje niemiecka gazeta Bild, szpieg miał kontakty w Rosji, Chinach i doskonałe relacje z Izraelem. Wracamy do kraju. Kredytobiorcy nadal muszą liczyć się z tym, że wzrosną raty. Co prawda rządowy program taniej benzyny może zmniejszyć inflację i odsunąć w czasie podniesienie stóp procentowych, ale prawdopodobnie podniesienie stóp jest tylko kwestią czasu. Jakie są prognozy ekonomistów, mówi starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek.
5: Jutro stopy bez zmian, ale widzimy przestrzeń w naszym scenariuszu bazowym. Zakładamy dwie podwyżki w pierwszym kwartale. Właśnie w żywności wspomnieliśmy o tym, że ceny raczej będą rosnąć i w energii. W tych komponentach bazowych coś, co najbardziej chyba mogłoby skłonić Radę do szybkiej reakcji, sądzimy, że nie będzie tam jakby powodów do niepokoju.
3: Na razie drogie paliwa zdaniem ekspertów nie przeniosły się na gwałtowny wzrost inflacji i to, jak mówią, jest oczywiście dobra wiadomość. W wieku 60 lat zmarł były piłkarz reprezentacji Polski Jacek Ziober. Wychowany KKS-u w drużynie narodowej wystąpił w 46 meczach, zdobył 8 goli. Oprócz klubu z Łodzi Jacek Ziober grał też we francuskim Montpellier i w hiszpańskiej Osasunie. Szczecin chce zbudować nowy most, nowoczesną przeprawę z centrum miasta na Łasztownię, czyli wyspę na Odrze naprzeciw wałów Chrobrego. Pieniądze na budowę, 300 milionów złotych, pożyczy z Banku Gospodarstwa Krajowego. Pożyczka jest wyjątkowo korzystna, zapewnia prezydent miasta Michał Przepiera, bo jak mówi, od razu umorzone będzie 20% długu, czyli 60 milionów złotych.
6: 0% oprocentowania, żadnych prowizji i automatyczne umorzenie 20% oraz tą możliwość, o której w tej chwili dyskutujemy, bo tak jest w ramach Tarczy Wschód, możliwość dodatkowego jeszcze do 20%, czyli razem 40% umorzenia. Ale 20% jest automatem.
3: Nowy most w Szczecinie ma powstać do końca 2031 roku.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.